0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: robię zakupy.
1: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Superstart Tygodnia to lubisz. Od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie Twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Topas, topas, tu się opłaca.
2: Superstart tygodnia to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
3: Topas, tu robię zakupy.
0: I po reklamie.
7: SK Siedlce News.
8: Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny. Siedlecki węzeł kolejowy to tytuł najnowszej wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach. Powstała w związku z obchodami kilku różnych jubileuszy.
9: Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach. Wystawa Siedlecki węzeł kolejowy to ukłon w stronę kolejowej historii Siedlec. Jak sama nazwa wskazuje, Siedlce były i są ważnym węzłem kolejowym na kolejowej mapie Polski. Niegdyś były jeszcze ważniejszym niż obecnie. Kilka linii kolejowych tutaj się rozgałęziało. Jest okazja, żeby to przypomnieć czy uczcić, bo mamy 160 lat od pierwszych pociągów, które ruszyły ze stacji w Siedlcach, no właściwie i do Siedlec, czyli z warszawskiej Pragi w stronę Terespola, więc 1866 rok to była ta data, kiedy w ciągu zaledwie 2 lat wybudowano linię kolejową warszawsko-terespolską. Mamy w tym roku stulecie polskich kolei państwowych, rok kolei, to już ogólnopolskie obchody. Mieliśmy niedawno 200-lecie wyruszenia pierwszego to osobowego pociągu w Anglii, więc nagromadzenie tych rocznic kolejowych sprawiło, że zdecydowaliśmy się uczcić Międzynarodowy Dzień Archiwów właśnie otwarciem takiej wystawy. Przy okazji, jako że mamy te rocznice kolejowe w Polsce, archiwa państwowe, wszystkie archiwa państwowe rozpoczynają też akcję Pamięć Kolejowych Pokoleń, która polega na tym, że proponujemy, aby oddawać do archiwów państwowych na swoim terenie dokumenty związane z koleją, z pracownikami kolei, ale także różne inne świadectwa, zdjęcia, rozkłady jazdy, nawet bilety dawne. To już jest pewien rarytas, bo przecież już tak nie wyglądają jak jeszcze 20, 30 czy 50 lat temu. A co mówić o takich, które były 100 czy 150 lat temu, bo przecież koleje państwowe funkcjonowały na ziemiach polskich też dawniej niż 1866 rok, między innymi kolej warszawsko-wiedeńska. Więc nasza wystawa, co prawda, jest jakby regionalna, dotyczy Siedleckiego węzła kolejowego, tyle że ten węzeł sięgał dosyć daleko w różnych okresach historii. A więc mamy tu tablice pokazujące materiały dotyczące budowy kolei, jak na obecne czasy, w błyskawicznym tempie przy pomocy taczek, wozów udało się to zrobić, łopat. No i później kolejne jakby aspekty powstawania tego węzła, czyli budowę kolei Terespolskiej, kolei Małkińskiej, kolei Bołogoje. Później ten węzeł się rozbudowywał, bo to w kierunku Łukowa, Dęblina. powstawały jego odnogi, także można obejrzeć liczne zdjęcia dotyczące obiektów kolejowych, szczególnie w Siedlcach, czyli kolejnych dworców kolejowych, zarówno w ich rozkwicie, czyli po wybudowaniu, ale także w ich upadku, bo dworzec kolejowy został zniszczony w czasie I wojny światowej, potem w czasie II wojny światowej, więc zarówno te zdjęcia, jak i te, jak wyglądały te dworce po odbudowie, po budowie. Także materiały, które pokazują inne rzeczy niż same obiekty, czyli dokumenty, dokumentację techniczną, czyli ludzi związanych z koleją, czyli także różnego rodzaju aspekty życia kolejowego, bo przecież to nie była tylko stricte podróż, także punktu A do punktu B, ale także życie kulturalne, życie wojskowe, zawodowe, pozazawodowe kolejarzy, którzy stanowili w różnych okresach czasu od 10 do 15% ludności miasta, więc naprawdę znaczącą grupę zawodową, dobrze opłacaną, szanowaną, więc liczono się wtedy z kolejarzami, którzy mieli swoje kluby, mieli swoje szkoły, mieli swoje orkiestry, więc byli obecni ci umundurowani ludzie. Także pokazujemy te newralgiczne jakby takie daty dla historii Polski, czyli pierwszą wojnę światową, udział kolejarzy, wojnę polsko-bolszewicką, kiedy Siedlce stały się no, takim węzłem kolejowym obsługującym wojsko w promieniu kilkuset kilometrów, więc to była naprawdę bardzo istotna, taki istotny awans Siedlec w czasie, kiedy to praktycznie tylko koleją transportowano wojsko, no oprócz oczywiście transportu pieszego czy konnego. Więc tutaj także przedstawiamy właśnie ewolucję siedleckich dworców, a to wszystko dzięki czasem nawet długoletniej pracy zbieraczy, kolekcjonerów, jako że na wystawie prezentujemy materiały nie tylko ze zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach. My gromadzimy głównie dokumentację, natomiast większość fotografii, głównie pocztówek, pochodzi ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, z którymi współpracujemy. To wszystko zostało opracowane przez fachowca, który od lat zajmuje się naukowo dziejami transportu kolejowego, czyli doktora Rafała Dmowskiego z Uniwersytetu w Siedlcach, na co dzień dyrektora Archiwum Uniwersyteckiego, który opracował scenariusz tej wystawy wraz z Adamem Krzeskim, znanym siedleckim kolekcjonerem. Wybrali materiały, które zamieszczamy na wystawie spośród, no jak sam twierdził dr Dmowski, spośród tysięcy materiałów, no mogliśmy pokazać zaledwie niewielką część, ale jest to chyba wybór dobry. Także mamy wystawę w tym roku kolejowym, można ją oglądać do końca listopada, aczkolwiek wystawa jest też możliwa do wypożyczenia bezpłatnego, tak jak wszystkie wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach, mamy już ich kilkanaście, jeśli nie więcej, które zresztą wędrują po całym regionie, są wypożyczane do instytucji kultury, do szkół, także jeśli ktoś będzie chciał i tę wystawę, to służymy także ewentualnie jakby prawami autorskimi w tym sensie, że można wziąć ją na stałe, czyli sobie po prostu wydrukować na materiale, jaki komuś będzie pasowało. U nas jest we wnętrzach, ale przecież na materiale trwałym poza wnętrzami. Wiem, że Prochownia w Terespolu, to muzeum dosyć znane, jest już zainteresowane właśnie tą naszą wystawą. No liczymy też, że w przyszłości uda się wydrukować, opracować wydawnictwo, może nie tyle powystawowe, co znacznie szersze niż te materiały na wystawie, bo materiałów jest znacznie więcej,

0: Wielce, Bałagoje, następnie udział kolejarzy we wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych, poczynając od roku 1905, rewolucji 1905 roku, następnie I wojna światowa, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojna polsko-bolszewicka i okres międzywojenny ze szczególnym zaznaczeniem działań kolejarzy i ich rodzin dla miasta, bo kolejarze w pewnym momencie wraz z rodzinami stanowili około 15% mieszkańców miasta, czyli znaczną liczbę. Po latach ta liczba się coraz bardziej zwiększała, część odchodziła na emeryturę, przychodzili nowi. W pewnym momencie w roku 1939 pojawiło się hasło, że Siedlce to miasto kolejarzy wojskowych i emerytów, lub jak wojskowi mówili, wojskowych kolejarzy i emerytów. Natomiast tych kolejarzy było w Siedlcach naprawdę dużo. I siedlecki węzeł kolejowy był co najmniej do roku 1945, do końca II wojny światowej, jednym z najważniejszych węzłów w Polsce, z tego względu, że tędy szły transporty, w zależności od tego, która armia w którą stronę atakowała, albo na wschód, albo na zachód. Natomiast większość transportu wojskowego to były transporty kolejowe. Był to najszybszy, najbardziej efektywny sposób przewiezienia sprzętu wojskowego. Co więcej, mamy pokazaną działalność kolejowego przysposobienia wojskowego, czyli jednej z zapomnianych dziś, a bardzo znaczących i ważnych organizacji paramilitarnych w okresie międzywojennym. Mamy tablicę przedstawiającą działalność Kolejowej Straży Pożarnej, na bazie której powstała jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2 przy obecnej ulicy Składowej. Mamy zasygnalizowane najważniejsze wydarzenia związane z koleją z czasów II wojny światowej, czyli walki we wrześniu 1939 roku, zajęcie Siedlec nie tylko przez armię niemiecką, ale później na krótko przez armię radziecką, gdzie zachowały się meldunki radzieckie, ile to sprzętu kolejowego z Siedlec zostało, jak to pięknie nazwane, ewakuowanego, czyli mówiąc krótko, ukradzionego do ZSRR. Mamy zasygnalizowaną działalność siedleckich kolejarzy podczas akcji ratowania dzieci Zamojszczyzny, działalność konspiracji kolejowej, jednej z największych w Polsce, bo w Siedlcach właśnie działał 6 rejon kolejowy, Podlasie, organizacja konspiracyjna bardzo mało znana, bardzo mało rozpoznana i dalej czekająca na odkrycie. Mamy również 3 ostatnie tablice, uważam, że dla większości siedlczan najważniejsze to tablice, na których przedstawiono siedleckie dworce kolejowe od pierwszego wybudowanego w roku 1866 do drugiego i kolejnych, drugiego z 1906, ze szczegółowymi planami, z ustaleniem architektów, z pokazaniem, jak on w rzeczywistości wyglądał, jakie były jego rozmiary, no i dworce powojenne ze wskazaniem na obecny, który jest delikatnie stylizowany na tenże z 1906 roku.
1: Tutaj dyrektor podkreślał, że wystawa pewnie by nie powstała, gdyby nie współpraca rodzin kolejarzy, którzy przekazali też wiele swoich pamiątek.
0: Bazując na dokumentacji zgromadzonej w muzeach czy archiwach, można pokazać tylko część historii, którą opowiadamy na wystawie. Tutaj ogromna ilość dokumentów czy zdjęć pochodzi z zbiorów prywatnych kolekcjonerów. I tutaj mamy przede wszystkim zbiory Adama Krzeskiego, siedlickiego kolekcjonera, byłego kolejarza już emerytowanego, zbiory Artura Soszyńskiego, który obecnie mieszka w Londynie, a jest jednym z największych w Polsce kolekcjonerów pocztówek kolejowych, czy zbiory Michała Jerzego Chromińskiego, który na wystawę udostępnił zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i oryginalne przedwojenne odznaki kolejowe, które cieszą oko i są unikatem w skali kraju.
1: Też bardzo starą czapkę można tutaj zobaczyć kolejową.
0: Tak, oryginalną czapkę kolejową z roku 1934, czyli ma w tym momencie 92 lata. Coś, co warto pokazać, jak rzeczywiście wyglądał element munduru kolejowego przed wojną.

0: Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy, ale chciałem zwrócić też uwagę, że obecny rok to rok kolei w Polsce ustanowiony przez Sejm, a równocześnie archiwa państwowe prowadzą akcję zbierania dokumentów, zdjęć i pamiątek kolejowych. Być może uda się jeszcze w zbiorach prywatnych odnaleźć dokumenty, które przyczynią się do jeszcze lepszego poznania historii kolei w Siedlcach.
1: Panów kolejarzy muszę zapytać, jak się wystawa podoba i czy to dobrze, że powstała?
2: Tyle historii zebrać w jednym miejscu to jest bardzo duża inicjatywa, tak powiem, bo chętnie bym taki album chciał mieć, jak tutaj widzę na żywo to, co się dzieje. No i oczywiście kultura ludzi związanych z kolejnictwem. Także bardzo mi się podoba.
3: Historia Siedlec, historia kolejnictwa bardzo związana jest tutaj z tym miastem. Można było zobaczyć, zaobserwować, jakie zmiany następowały tutaj, jeżeli chodzi o kolej, przebudowa dworca, cała historia tutaj tych różnych linii kolejowych, więc bardzo ciekawa i potrzebna, mam nadzieję, inicjatywa.
4: Romek Michalski, emerytowany kolejarz. Mówię, my to jest, przeżywaliśmy częściowo, no jeszcze nie jestem takim wiekowym. Ale mówię, to co zobaczyłem tu na wystawie, to mówię, co zorganizowali, mówię, ja kontaktowałem się z panem doktorem z Morskim, bo z jego mamą pracowałem. O tutaj byliśmy w kontakcie, on właśnie zaproponował, że przyjdzie, tak jak się będzie wystawa, mówię bardzo chętnie, bo mówię, chociaż zobaczę sam, bo tego człowiek nie widział. To się, jak pracowało się, to nie było takich coś, że można było oglądać. Gdzieś tam, gdzie niegdzie takie były obrazki tej powstawania kolei. To, co w tej chwili zobaczyłem, mówię, to nad podziw, że to ludzie tyle trudu włożyli, że to powstało. Taka, mówię, wystawa, mówię, dla tych młodych, to powinno nawet w zakładach pracy pokazać, jakieś wycieczki, zobaczyć, jak kolej powstawała, jak funkcjonuje, ile to było trudu, ile to trzeba było poświęcić wysiłku, żeby takie te, w zasadzie tą kolej, czy to torę z Polską, czy to tę stronę do Siemianówki, do Czaremki, tam tę stronę, ile to trzeba było sił i zdrowia stracić. No ale mówię, jest dla pozostałość, dla tych, którzy będą chcieli się tym interesować, to jest dobry wzór do wspomnień powstania kolei.
5: SK Siedlce.
6: Znamy już zwycięzców drugiej edycji konkursu Uniwersytetu w Siedlcach Homo Verbum Locus na najlepszą książkę o Siedlcach i regionie. W tym roku Kapituła przyznała jedną nagrodę główną i kilka wyróżnień.
7: Doktor Aldona Borkowska, dyrektor wydawnictwa naukowego Uniwersytetu w Siedlcach.
1: Homo Verbum Locus, druga edycja konkursu. Kto w tym roku należy do zwycięzców i wyróżnionych?
7: Zwycięzcą w konkursie Homo Verbum Locus została książka pani Joanny Nikel Terror niemiecki w powiecie miejsko-mazowieckim 1939-1944, wojna i rozliczenia, wydana przez Instytut Pileckiego. Kapituła konkursu przyznała szereg wyróżnień. Wyróżnienie za promocję regionu otrzymała książka Życie i twórczość Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej autorstwa Magdy Stasiuk, wydana przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Bielskie Księżne Radziwiłłowe autorstwa Jerzego Flisińskiego, wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną Białej Podlaskiej. W kategorii poziom edytorski Kapituła postanowiła wyróżnić książki Treblinka Ślady Zbrodni pod redakcją Krzysztofa Flażyńskiego. Wydawcą jest Muzeum Treblinka Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy 1941-1944. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również książka Protokoły Posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950 w opracowaniu Dariusza Magiera, wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach. W kategorii Duch Regionu Kapituła wyróżniła książkę, która nie znalazła się wśród pięciu nominowanych pozycji. Jest to książka Eweliny Parafińskiej-Korybskiej, Pieśni Zasłyszane, zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia, wydawnictwo diecezji siedleckiej Unitas. Zainteresowanie lokalnego środowiska konkursem pozwala nam wierzyć, że kolejne edycje spotkają się z równie szerokim zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.
1: Ile w ogóle uczestników w tym roku było w konkursie?
7: Do konkursu zgłoszono ponad 20 pozycji. Podobna ilość była również zgłoszona w pierwszej edycji. Jest to sporo książek o szerokim wachlarzu tematycznym, edytorskim. Generalnie jest z czego wybierać i jest to trudny orzech do zgryzienia dla kapituły konkursu.
8: Joanna Nikel, Instytut Pileckiego.
1: Jest pani autorką zwycięskiej książki. Proszę nam przybliżyć, co to jest w ogóle za publikacja i co dla pani oznacza to wyróżnienie?
8: Jest to publikacja, która traktuje o wojennych losach powiatu Mińsk-Mazowiecki. W swoich badaniach nie koncentrowałam się wyłącznie na takiej typowej narracji opisującej wydarzenia z czasów II wojny światowej, albowiem u mnie historia nie kończy się w 1945 roku, ale interesujące było również dla mnie to, co się działo po wojnie z osobami, które z Niemcami, którzy przybywali tutaj na te tereny i w imieniu państwa niemieckiego realizowały politykę prześladowań i eksterminacji ludności żydowskiej, jak i również polskiej. Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i takim źródłem satysfakcji. Powstawała w czasach pandemii, także wsparcie Instytutu w prowadzeniu badań było ogromne. Cieszy mnie, że historia mniejszych miejscowości, mniejszych ośrodków nie pozostaje w cieniu, bo jak dobrze wiemy, historiografia jest dość mocno zdominowana przez narrację dotyczącą dużych ośrodków jak Warszawa, jak Kraków, czy też jak Radom. Dlatego też jest to ogromne wyróżnienie, źródło satysfakcji, zwłaszcza, że została nagroda przyznana przez środowisko, chyba takie dość społeczność zamkniętą, regionalistów tutaj z Siedlec, jak i również książka spotkała się z ogromną życzliwością środowiska w Mińsku Mazowieckim, Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które to niemniejszym chciałam również bardzo serdecznie pozdrowić.
9: Dariusz Magier, autor opracowania protokołów z posiedzeń miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950. Ta publikacja to jest krytyczna edycja źródła archiwalnego, którym są protokoły z posiedzeń tytułowej Miejskiej Rady Narodowej. Po prostu sesje radnych, które odbywały się najczęściej dwa razy. Dwa razy w miesiącu. Okres taki wybrany 44-50, dlatego że jest to czas, kiedy po okresie wojny wznowiono działalność radnych i tego samorządu miejskiego na podstawie ustawy przedwojennej. W 50 roku zlikwidowano samorząd w ogóle, więc tutaj ta cezura 1950 roku. Po co jest to wydawnictwo? No przede wszystkim po to, żeby upowszechniać źródła archiwalne, pokazać ludziom, którzy nie przyjdą, nie wszyscy przecież przyjdą do, którzy by chcieli, przyjdą do archiwum, będą zamawiać te teczki, w których są te protokoły, a tak w jednym miejscu zebrane mogą, mówiąc kolokwialnie, szerzej trafić pod strzechy.
10: Nazywam się Ewelina Parafińska-Korybska. Jestem organistką, jestem też rusycystką i doktorem językoznawstwa. Pracuję w kościele w Biskupicach, w archidiecezji lubelskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Książka Pieśni Zasłyszane, zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia, jest śpiewnikiem, a więc zawiera zapis nutowy i teksty pieśni religijnych i kościelnych 263 z regionu południowego Podlasia. Pieśni są podzielone na kategorie zgodne z rokiem kościelnym, na przykład są pieśni eucharystyczne, wielkopostne, żałobne. Największą grupę stanowi zbiór pieśni żałobnych i maryjnych. Maryjność odpowiada duchowi regionu, to się też wyrażało w tych pieśniach. No i pieśni żałobne, ponieważ obrzędy żałobne, obrzędy pogrzebowe dawniej były dużo bardziej rozbudowane niż dzisiaj. Przy zmarłym było dużo śpiewów, modlitw, więc to wymagało powstawania i obecności licznych pieśni, modlitw, które w jakiejś części upamiętniłam i uwieczniłam. Pieśni śpiewały mi panie starsze, często zelatorki, które się zajmowały prowadzeniem takich nabożeństw, panie bardziej zaangażowane w życie kościelne w swoich parafiach, które po prostu lubiły śpiewać, tym żyły, prowadziły nabożeństwa i pamiętały melodie, teksty, miały ręcznie pisane zeszyty, które mi udostępniły, bym mogła te pieśni spisać. Te teksty często były już zniszczone, więc myślę, że to był taki ostatni moment, by jakąś część uwiecznić. To, że te prace dostrzeżono, to zasługa księdza Przemysława Świderskiego, który zgłosił moją pracę do konkursu, a to, że została tak wyróżniona i tak doceniona, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewałam się tego zaszczytu. Niemniej jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że ta moja praca i to dzieło zostało docenione w takim gronie.
7: Nazywam się Magda Stasiuk, jestem autorką książki pod tytułem Życie i twórczość Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej. I to jest książka na temat postaci, która bardzo się zasłużyła dla kultury Sokołowa. Oczywiście też kilku innych miejsc, ale ponieważ ona u nas najwięcej napisała, a nie jest u nas zupełnie znana, to myślę, że ta moja publikacja, najważniejszą jej rolą jest to, żeby właśnie docenić i przypomnieć postać Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej, naszej kompozytorki, naszej pisarki, naszej literatki.
5: SK Siedlce.
6: Kilkanaście szkół z miasta i regionu rywalizowało w tegorocznym międzyszkolnym konkursie piosenki bajkowej w Siedleckiej Dziesiątce.
11: Daniel Wiszniewski, szkoła nr 10 Siedlce. No cóż, bardzo nam przyjemnie, że po raz drugi jesteśmy organizatorem tego wydarzenia. W tym roku kilkanaście szkół zgłosiło się do tego konkursu. Przypomnę, konkurs piosenki bajkowej ma na celu prezentację i promocję dziecięcej twórczości muzycznej, rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, umożliwienie zaprezentowania się na scenie dzieciom, czerpanie radości przez wspólne zabawy. Jest nam bardzo miło, że dzieci mogą wyrazić się artystycznie na naszej tutaj scenie, że przenoszą tutaj na scenę fragmenty swoich bajek, to co lubią, to co najbardziej ich interesuje. Piosenki bajkowe, zarówno z filmów animowanych, tych filmów, które były kiedyś, które są teraz, ale również piosenek różnego rodzaju bajkowych. Jest to naprawdę bardzo, bardzo taka dla dzieci dobra okazja do tego, żeby się tak artystycznie tutaj na scenie wyrazić, żeby po prostu być obserwowanym przez inne dzieci. No jest to taka okazja również do budowania pewności siebie przez dzieci, do takiego prezentowania się na scenie.
12: Justyna Pieńkowska. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem konkursu. Dużo dzieci z klas 1-3 wzięło udział. W tym roku repertuar jest bardzo różnorodny, więc tym bardziej czekamy na te występy. No i już zapraszamy za rok. Chcieliśmy jako szkoła mieć swój międzyszkolny konkurs, żeby móc zaprosić do nas, zobaczyć, żeby tak dzieci wiedziały, jak wygląda nasza szkoła. A konkurs piosenki bajkowej, każdy z nas lubi bajki. Także jest to taki konkurs pełen uśmiechu, radości.
13: Dzień dobry, nazywam się Natalia Rybicka i ja będę w tym roku prowadziła konkurs. Mam nadzieję, no jestem tutaj, widzę jak się ubrały dzieci i mam nadzieję i trzymam kciuki, że wszystkim pójdzie jak najlepiej. Mam nadzieję, że dzieci przede wszystkim wykażą się odwagą, pokażą swój talent i naprawdę, że stworzymy tutaj razem taką wspólną bajkową atmosferę. Naprawdę dużo piosenek znam, pomimo że jednak są jakieś nowe albo których nie znam i na pewno myślę, że dzieci się akurat dobrze z tym zaprezentują tutaj. Na pewno jakąś nową piosenkę poznam, ale głównie znam piosenki, bo sama jestem osobą śpiewającą, a więc no, łatwiej mi jest akurat prowadzić ten konkurs. Bajki są różne, od Mulan do nawet widziałam księcia Piotrusia Pana, nie księcia. A więc naprawdę bardzo zróżnicowany repertuar. Widziałam też bardzo ciężkie, takie wymagające piosenki, a więc jestem bardzo ciekawa, jak uczestnicy w tym roku dadzą sobie radę.
14: Robert Protasewicz.
15: Jurorzy już się szykują do pracy.
16: Pracy, wiadomo, bardzo dużo. Drugi międzyszkolny konkurs piosenki bajkowej, podpisywanie dyplomów, no i oczywiście to, co najważniejsze, czyli nasi artyści. Oceniamy całokształt, ich wygląd, aparycje, głos, czy czysto śpiewają, jak interpretują piosenkę. Wspaniałe wykony piosenek. No cóż, tylko się cieszyć, że takie konkursy są na mapie Siedlec.
17: Jako mama jednej z uczestniczek jestem bardzo dumna z córki, że zdecydowała się na wzięcie udziału najpierw w eliminacjach. Udało nam się, zajęła pierwsze miejsce. Uważam, że jest to jeden z pierwszych fajnych jej sukcesów. Bardzo dużo na to pracowała, jest w świetnym nastroju i będę za nią mocno trzymała kciuki, ale również kibicuję wszystkim innym dzieciom.
12: A co będziesz śpiewać?
18: Piosenkę z filmu Mulan.
12: A długo się przygotowywałaś?
18: Nie.
12: Denerwujesz się przed występem?
18: Nie.
12: Co będziecie śpiewać? Czy długo się przygotowywałyście?
18: Nie.
19: Długo?
18: Nie.
19: Wczoraj pół dnia.
18: Będziemy śpiewać Wajanę.
12: A dlaczego w ogóle chciałyście wziąć udział w tym konkursie?
18: Nie, bo lubimy śpiewać. Dla zabawy.
12: To powiedzcie jeszcze, z jakiej szkoły jesteście?
18: Z dwójki jesteśmy.
20: Jesteśmy ze szkoły podstawowej nr 2. Warto uczestniczyć w konkursach, ponieważ dzieci przeszła moją barierę nieśmiałości, mają możliwość pokazać się, przełamać swoją nieśmiałość.
1: Powiedzcie, skąd przyjechaliście, z jaką piosenką, czy długo się przygotowywaliście?
21: Długo.
22: Z Trójki.
1: Jaką piosenkę zaśpiewać?
22: Nie musi chcieć.
1: Stresujecie się przed występem?
22: Tak. Nie.
8: To są bardzo wygadane dzieci i już właśnie widzę, że stres wziął u nich górę. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 3 w Siedlcach i przygotowaliśmy piosenkę Nie bój się chcieć.
1: Pierwszy raz bierzecie udział?
8: Tak. W tym konkursie bierzemy pierwszy raz udział.
1: Dlaczego warto?
8: Warto próbować swoich sił, mierzyć się z nowymi rzeczami i spędzać miło czas.
22: Nowe piosenki przede wszystkim. I najlepiej się bawić.
1: Powiedz, z jakiej szkoły przyjechałaś, co zaśpiewasz?
22: Jestem ze szkoły imienia Jana Pawła II ze Stokuleckiego i zaśpiewam Jaja na pół kroku stąd.
1: A długo się przygotowywałaś do tego konkursu?
22: Tak.
1: Dlaczego w ogóle warto? Dlaczego chciałaś wziąć udział?
22: Bo myślę, że ładnie śpiewam i że wygram.
1: A pierwszy raz bierzesz udział?
22: Nie.
1: Czyli już w zeszłym roku próbowałaś? Jak ci wtedy poszło?
22: W miarę okej.
1: Powodzenia.
22: Tutaj są fajne występy, cieszę się, że mogę je oglądać.

0: Śląska Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czesny magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
0: SK Siedlce.
2: I wszyscy razem refrenik ze mną.

0: mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki i kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej?
2: Atmosferę
1: w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i tak. Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie. Stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy. Także sklepik był oczywiście też zakładowy. No bardzo przyjemnie. Także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było. Takim...
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: Oj, w Siedlcach, ja w Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i bardzo dobrze wspominam czas studiów właśnie, mieszkania w akademiku. Fajna atmosfera. Chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, też pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką, więc więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak w parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został to troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo to wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy. Wszędzie to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, studenckiego ośrodka działań kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca są miejscami jakby ogromne wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
4: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety no, były takie rodziny, które no, mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już inaczej. Oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Pasa serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
5: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko w Łodzi
7: komunikowali. To nie teraz.
8: Nie te czasy.
7: W szklanych ekranach.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
9: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajka i Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki, dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców, no wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda, lata beztroski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
8: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach od mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
0: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
8: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
10: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
11: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były, kolejka w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie, pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
0: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
11: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać. Trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz? Niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuję wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
0: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
12: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
13: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki. Także było naprawdę, pomimo takich warunków, czasami surowych, no, można powiedzieć, że no, skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
12: Zdajemy sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
13: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
12: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
14: Bardzo dobrze wspominam, bo to były wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańczówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
0: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
14: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyle czym? Wycieczkę do Kisielan na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło, tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
0: A w jakim zakładzie pan pracował?
14: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem, potem po zakładach Karo, po 5 chyba lata, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładzie rybarskarskim z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
0: Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
14: Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam, znaczy mam, miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest o pospominać. I to się liczy.
15: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa. To są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
0: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
16: To były super czasy. Mam na to dowód. Najważniejsze. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
0: Co pan najlepiej wspomina?
16: I przystojniej siebie. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę. I bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie. Niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie. I jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia. Bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata. A byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
0: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
2: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. Jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro. Serce boli. Bo pracowaliśmy. Byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, w której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie. No całą siebie. To była radość tworzyć. Oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów. Oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. No, skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale
17: przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było. Było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
18: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane, każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne, ludzie tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach. Nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy. Co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać. Wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
19: SK Siedlce. SK Siedlce News.
20: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz, to nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła, a na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
19: SK Siedlce.
21: Nazywam się Paulina Ładosz.
1: Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
21: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
1: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
21: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie podstawie kropkę na D, no, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
1: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
21: Wystarczy wpisać kropka na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
1: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
21: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy, myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
1: Słowa napisałaś samodzielnie, a kto skomponował muzykę do piosenki?
21: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
1: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
21: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chmos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
1: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
21: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występowałam w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
1: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
21: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała, ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
3: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
21: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki. Więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
3: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
21: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
3: Oczywiście, że tak. Chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
21: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać

0: pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żyłowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
1: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
2: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewoluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa, ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca sam ma mieć rzetelność.

0: Naczelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańcom. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził i doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
1: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje, ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku, bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej, więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
2: Jacek Kędzierski, ekodoradca Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków, ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa, dlatego że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, tak powiem, z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, nawet do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
3: SK Siedlce.
4: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
5: Wioleta Wołos, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
6: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia, od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
5: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza. Uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
6: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też, żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę, czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważne też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. Moment, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
5: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno to wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, taki, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna, tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i tak naprawdę nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałby się jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać i korzystają i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku i też jakichś tam przeżytych lat.
6: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOPR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
5: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy, takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonią ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy. To, co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę tej relacji między młodym człowiekiem a nami, wychowawcami, że to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej, to oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i po prostu myślę dlatego, to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest zawsze parę lat, gdzie jest, to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krótsze, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
6: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
3: SK Siedlce. SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Miasto Siedlce ponownie w ogólnopolskiej rowerowej rywalizacji. O szczegółach opowie nam tak zwana pani przewodnik, czyli Natalia Zyśk, przewodniczka z lokalnego oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach.
7: Od 1 czerwca jeździmy w konkursie Rowerowa Stolica Polski. Jak sama nazwa wskazuje, jest to konkurs rowerowy, więc trzeba wyciągnąć je z piwnic, z garaży, troszeczkę odkurzyć, a potem zainstalować na swoim telefonie bezpłatną aplikację o nazwie Aktywne Miasta, założyć tam konto i oczywiście w zakładce Rywalizacje dołączyć do wspomnianej rywalizacji, czyli do konkursu o nazwie Rowerowa Stolica Polski dla miast prezydenckich. Potem przy każdym wyjściu na rower trzeba koniecznie włączyć tą aplikację, żeby zarejestrować przejechane kilometry, bo tylko wtedy policzą się jako wynik do konkursu i złożą się na finalny wynik całego miasta, dlatego że konkurs i możliwość wygrania w tym konkursie, głównie przez miasto, bo jest to konkurs między miastami w Polsce, polega na tym, że jak najwięcej osób, jak najwięcej mieszkańców, znajomych, rodzin, które chcą wspierać miasto Siedlce w uzyskaniu tytułu rowerowej stolicy Polski, muszą po prostu te kilometry oficjalnie rejestrować. Więc wyjście na rower to jedno, do czego oczywiście przede wszystkim zachęcamy, ale ważne jest także, żeby pokazać, ile jeździmy i jak to robimy. Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca, więc jeździmy cały miesiąc. Jest sporo czasu, żeby tych kilometrów nazbierać, ale także musimy pamiętać, że konkurencja nie śpi, więc warto na ten rower wyjść codziennie, chociaż na parę kilometrów, albo może po prostu w czerwcu zamienić tradycyjny środek, którym przemieszczamy się do pracy czy szkoły, właśnie na rower, bo naprawdę 3, 5, 10 kilometrów dziennie, tyle ile jesteśmy w stanie zrobić, to jest naprawdę dużo, bo w przemnożeniu na liczbę mieszkańców Siedlec, jeżeli każdy zrobiłby dosłownie po te 5-10 kilometrów, no to wygraną mamy w kieszeni. Tym bardziej, że w ubiegłym roku braliśmy udział w tym konkursie po raz pierwszy i udało nam się zająć pierwsze miejsce w kategorii miast o wielkości między 65 a 100 tysięcy mieszkańców i w ogólnej klasyfikacji piąte miejsce w Polsce. W tym roku próbujemy naszych sił po raz drugi, w związku z tym wszystkie ręce na pokład, wszystkie rowery na pokład i po prostu każdy jeden kilometr się liczy, bo jesteśmy blisko wygranej. Tylko potrzebujemy wkładu każdego mieszkańca, każdego, kto chciałby pokazać, dołożyć tą swoją cegiełkę i pokazać, że chce grać wspólnie do jednej bramki.
4: W Siedlcach odbywają się też różne dodatkowe aktywności związane z tym konkursem. To może powiedz o tym więcej.
7: Cały czerwiec będą odbywały się różnego rodzaju wycieczki, rajdy, przejazdy rowerowe. Więc jeżeli ktoś nie chce jeździć indywidualnie, może to robić wspólnie z innymi mieszkańcami, dlatego że zarówno miasto Siedlce, Siedlce Miasto Przyjazne i Agencja Rozwoju Miasta Siedlce będą prowadziły dla mieszkańców różne wspólne imprezy, różne wspólne wydarzenia rowerowe, ale także członkowie Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej z Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Podlasie w Siedlcach będą prowadzili różnego rodzaju wycieczki. Do całej akcji dołącza się także grupa rowerowa Gruppetto, którzy jeżdżą troszeczkę szybszym tempem, ale nie tylko, bo w tym roku zaproponowali utworzenie grup, które będą jeździły troszeczkę wolniejszym tempem, żeby każdy mógł spróbować jazdy właśnie w takim peletonie, w takiej grupie kolarskiej. Bardzo ciekawą imprezą, która będzie odbywała się też przez cały czerwiec, będzie to rowerowa gra miejska pod nazwą Licytacje Kilometrowe. W każdym tygodniu czerwca będą podane dwa różne miejsca w Siedlcach. Miejsca charakterystyczne, które myślę wszyscy bardzo dobrze znamy i trzeba będzie do tych miejsc pojechać rowerem. I tutaj jest największa trudność, bo oprócz zmierzenia kilometrów aplikacją Aktywne Miasta przy dołączeniu jako wsparcie kilometrowe dla miasta Siedlce w konkursie Rowerowa Stolica Polski, trzeba będzie także pokonać jak największą liczbę kilometrów, przy czym nie ma limitu i nie wiemy, jaki dystans pokonają inni uczestnicy. Wobec tego to my musimy zdecydować, na ile nas stać i ile kilometrów chcemy dać do tej licytacji, ile kilometrów chcemy dołożyć do konkursu. Co tydzień w niedzielę trzeba będzie opublikować na Facebooku zdjęcia, które trzeba będzie sobie zrobić w tych dwóch miejscach, do których się pojedzie. Na tych zdjęciach muszą być trzy rzeczy. Osoba, która bierze udział w konkursie, nie musi być widoczna twarz na zdjęciu, musi być rower lub jego część oraz oczywiście obiekt, do którego będziemy chcieli, żeby dane osoby pojechały. I w tym wpisie na Facebooku, wrzuconym na Facebooka jako wpis publiczny, trzeba będzie umieścić hashtag licytacje kilometrowe Siedlce, po tym Was znajdziemy, i liczbę kilometrów, które dajecie do licytacji oraz ID z aplikacji Aktywne Miasta. To ID można sprawdzić sobie w menu aplikacji w lewym górnym rogu, takie trzy poziome kreseczki. I tam jak wejdziemy, będziemy mieli panel użytkownika. Po wejściu w panel użytkownika znajdziemy nasz indywidualny, unikalny numer. Potem sprawdzimy i zweryfikujemy, czy rzeczywiście trasa przebiegała zgodnie z założeniami gry, bo głównym założeniem gry jest to, że nie można wyjeżdżać poza teren miasta Siedlce. Jest to miejska gra rowerowa, wobec tego jeździmy tylko po mieście. Świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, świetna propozycja dla osób, które lubią jeździć indywidualnie, dlatego że tutaj wybieracie Państwo sami, ile chcecie przejechać, którymi ulicami, którędy oraz kiedy i jak długo będzie trwał Wasz udział w grze. Zachęcam bardzo serdecznie, jako nagrody są vouchery do Centrum Rowerowego w Siedlcach. Tygodniowe nagrody, czyli te z każdej z czterech części z czerwca, to wartość 400 zł do wykorzystania na dowolny zakup, natomiast z każdego tygodnia będziemy sumowali kilometry uczestników, którzy będą powtarzali swój udział w każdym tygodniu i na koniec miesiąca wybierzemy uczestników, którzy łącznie przez 4 tygodnie przejechali najwięcej kilometrów w grze. Oczywiście będziemy brali pod uwagę kilometry zgłoszone jako te najwyższe, czyli po jednym wyniku opublikowanym przez danego uczestnika w danym tygodniu. Dlatego, że w tygodniu uczestnicy mogą powtarzać trasę tyle razy, ile chcą i tyle razy, ile chcą przelicytować innego uczestnika. Dlatego, że jest to licytacja, więc jeżeli po wejściu w hashtag licytacje kilometrowe Siedlce podejrzycie Państwo innych uczestników i zobaczycie, że przejechał ktoś więcej kilometrów, to można spróbować podbić tą stawkę, wyjść na rower jeszcze raz i spróbować przelicytować innych uczestników po to, żeby wygrać. Zachęcam do wspólnej zabawy, bo myślę, że dostarczy nam dużo wrażeń i emocji, a dla najmłodszych uczestników na pewno będą przewidziane jeszcze jakieś dodatkowe niespodzianki. Osoba, która przez cały miesiąc przejedzie najwięcej kilometrów, otrzyma nagrodę główną o wartości 800 zł, a będzie to również voucher, więc po zsumowaniu tych różnych wszystkich nagród łącznie do zdobycia vouchery o wartości 2400 400 zł, więc jest o co powalczyć. Zachęcam serdecznie, a przede wszystkim do tego, żeby podorzucać jak najwięcej tych kilometrów do konkursu Rowerowa Stolica Polski.
8: A w takim razie w jakich imprezach rowerowych warto wziąć udział w czerwcu?
7: Na pewno warto rozważyć imprezy, które będą odbywały się w weekend. Już w piątek wieczorami o godzinie 20:30 będą startowały tak zwane night bikingi, czyli radosne, kolorowe, rozświetlone przejazdy przez miasto w ruchu zamkniętym, z obstawą policji i straży, więc będzie to przejazd bezpieczny. Natomiast w soboty wieczorami o godzinie 20 spod Urzędu Miasta będą ruszały przejazdy o nazwie Valmont rowerem na okrągło, ale przede wszystkim możliwość po raz kolejny przejechania po siedleckich ulicach i nabicia dodatkowych kilometrów. Te przejazdy to około 20 km. W każdą niedzielę czerwca będziemy spotykali się na rodzinnych rajdach rowerowych. Wszystkie będą rozpoczynały się o godzinie 15 i będzie można dołożyć do konkursu od 13 do 15 km. Zachęcam do udziału przynajmniej w tych imprezach weekendowych, dlatego że w ciągu tygodnia często nie mamy czasu, jest szkoła, jest praca, ale również i w tygodniu będzie możliwość dołożenia kilometrów, jeżeli ktoś chciałby robić to wspólnie, bo będziemy jeździli rano, tak zwana poranna pętla w Parku Miejskim Aleksandria i jeżeli ktoś ma czas przed pracą, przed szkołą, spotykamy się o godzinie 6 przy bramie wejściowej do parku od strony ulicy Wiszniewskiego i będziemy jeździć sobie w kółko po obwodzie, po obrzeżach parku, po wyznaczonej drodze dla rowerów, dlatego że cała pętla ma około 1 km i wystarczy zrobić kilka kółek rano przed porannymi naszymi codziennymi zajęciami, żeby również dołożyć te parę kilometrów. Wieczorami będą odbywały się również różnego rodzaju imprezy, które nazywamy podwieczorkami rowerowymi. Te podwieczorki będą się zaczynały około godziny 17 i będzie można na przykład w poniedziałki pojeździć po tak zwanych serwisówkach. Ta impreza pod nazwą Poniedziałkowe Serwisówki, tak możecie je znaleźć w internecie. To przejazdy o długości około 30-40 km. Spotykamy się zawsze przy rondzie Solidarności, który znajduje się przy ulicy Partyzantów i Kraszewskiego w Siedlcach i stamtąd będziemy wyjeżdżali na obrzeża miasta na drogi tak zwane serwisowe nowo wybudowanej autostrady A2, czyli potocznie nazywanej Autostrady Wolności. Jest tam świetna nawierzchnia, świetne warunki do jeżdżenia, tam również można zdobywać kilometry. Jeżeli ktoś jeszcze nie jeździł, zachęcamy, żeby do nas dołączyć, nie trzeba się zapisywać, udział jest bezpłatny, a będzie można poznać i wypróbować nowe trasy w okolicach Siedlec. We wtorki, w środy, w czwartki będziemy mieli dla Was zawsze jakąś propozycję podwieczorkową i tych propozycji jest na tyle dużo, że pozwólcie, że nie będę ich wymieniać, a zaproszę Was na specjalną stronę, która została przygotowana na potrzeby tegorocznej rywalizacji i konkursu. To jest strona rowerowe.siedlce.pl. Tam mamy zakładkę kalendarium i w tej zakładce, klikając na dowolny dzień z czerwcową datą, znajdziecie spis wszystkich imprez, informacji o tym, o której godzinie się zaczynają, czy to w mieście, czy to poza miastem, bo w ramach konkursu możemy oczywiście też wyjeżdżać poza miastem, ale jak to czasami bywa, trochę raźniej w grupie, dlatego że nie zostawiamy się, jeżeli coś się komuś wydarzy, coś się stanie, popsuje się rower, to zostajemy, pomagamy, rozwiązujemy sytuację i oczywiście kręcimy razem. Dlatego zachęcam, żeby dołączać do różnych wspólnych imprez, przejazdów i wydarzeń, bo tylko ilość uczestników i ilość przejechanych przez nich kilometrów może dać nam wygraną. Strona rowerowe.siedlce.pl, tam są wszystkie informacje i jeszcze jedna bardzo ważna zakładka, którą warto odwiedzić na tej stronie, to zakładka nagrody, dlatego że w tym roku mamy ponad 1200 nagród, które czekają na Was i są do rozdania, między innymi konkurs Wymieniaj kilometry na nagrody, w którym można wygrać między innymi kominy, koszulki sportowe, torby rowerowe, plecaki rowerowe, czy chociażby vouchery będące biletami do nowego kina w Siedlcach. I te wszystkie nagrody czekają na Was już po pokonaniu pierwszych kilometrów. Kiedy zrobicie 200, 300, 500 kilometrów, zgłaszacie się z aplikacją Aktywne Miasta, którą poświadczacie przejechane dla miasta kilometry, zgłaszacie się na ulicę Prusa 6, tak jak mamy halę sportową i lodowisko Arms, i tam wymieniacie kilometry na nagrody, na dowolną wybraną przez siebie nagrodę. Oczywiście do momentu, kiedy nie zostaną wyczerpane, ale jest ich na tyle dużo, że wierzymy, że każdy coś wybierze dla siebie i uda mu się coś złapać. Natomiast warto jeszcze z jednego względu łapać kilometry, bo kilometry, które zbierzemy przez cały miesiąc, biorą udział w finałowej klasyfikacji, w której być może zajmiemy jedno z 6 nagradzanych miejsc. Oczywiście wśród tych, którzy przejadą najwięcej kilometrów. Dodatkowo 30 czerwca na zakończenie konkursu, podczas tak zwanego finałowego przejazdu po mieście, który będzie takim wspólnym świętem i podsumowaniem rowerowych zmagań w mieście, będzie losowanie nagród spośród uczestników tego ostatniego rajdu finałowego. Z tego co wiem, do wygrania 13 rowerów oraz pakiety różnych gadżetów od różnych siedleckich firm, które są w tym roku naszymi wspaniałymi sponsorami i przygotowali nam naprawdę dużo niespodzianek i dużo frajdy związanej z tym, że nasz trud włożony w zdobywanie kilometry będzie nagrodzony. Dlatego koniecznie zajrzyjcie na stronę rowerowe.siedlce.pl i tam naprawdę znajdziecie wszystkie szczegóły. Do zobaczenia na rowerach!
3: SK Siedlce.
8: Zmieniamy temat. Przez cały rok szkolny w Siedlcach realizowana była kampania profilaktyczna Widzę, rozmawiam, reaguję. Prowadzone w jej ramach działania zostały podsumowane tradycyjną konferencją.
9: Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach. Konferencja podsumowująca kampanię Widzę, rozmawiam, reaguję o zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. To jest dla nas zawsze bardzo ważny moment, ponieważ każdego roku wykonujemy mnóstwo pracy. Ten rok nie był inny. Były spotkania warsztatowe z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Były 3 debaty, były listy do dorosłych, konkursy plastyczne i na scenkę teatralną. Także działo się naprawdę bardzo wiele. Zmieniła się nieco formuła naszych debat. Tak jak do tej pory, oczywiście nasi uczniowie przygotowują na zadany temat swoje wystąpienia i potem rozmawiamy o tym, ale postawiliśmy na bardziej taką wizualną też wersję, ponieważ w tym roku tematem był dialog międzypokoleniowy i szukaliśmy możliwości porozumienia między młodymi i dorosłymi. Wymyśliliśmy sobie taką stację i pociągi doświadczenia odjeżdżające do przyszłości. Staraliśmy się znaleźć takie cechy, które będą dla nas atrakcyjne. Dorośli zostawiali takie cechy na kartach biletowych, które według nich przydają się w dorosłym życiu, a o których czasami młodzież zapomina. Natomiast młodzi pisali o tym, co sami chcieliby ze sobą zabrać w dorosłość. Możemy domyślać się, że są to cechy, które nie są zbyt łatwo dostrzegane w nas dorosłych. I rozkład jazdy wartości, który jest również na konferencji, to jest takie przypomnienie, żebyśmy wszyscy mieli przed oczami, czego oczekujemy. W walizce obok tego rozkładu znajdują się również pytania, które pojawiły się na debacie dorosłych. To są pytania zadawane przez młodzież. Debata dorosłych wyglądała w ten sposób, że na miejscach, które zajmowali pedagodzy, przedstawiciele różnych instytucji, znajdowały się w kopercie zamkniętej pytania, po jednym na każde miejsce. Dla dorosłych było to zaskoczenie, ponieważ te pytania nie były wcześniej znane. Była reprezentacja młodzieży z 2 szkół ponadpodstawowych i dorośli odpowiadali na te pytania. Młodzież oczywiście miała prawo głosu, mogła dopytywać, mogła za pomocą zielonych i czerwonych kartek manifestować, czy to już jest wyczerpująca odpowiedź, czy no, być może zbyt okrągłymi zdaniami o niektórych rzeczach opowiadamy. Były też takie momenty zaskoczenia. Na przykład, myślę, że i dla dorosłych, i dla młodzieży. Na pewno zadziwiło nas, kiedy młodzież powiedziała, że według nich dorośli przeżyli już tyle w swoim życiu, że nie popełniają błędów. Pamiętam, że wtedy zadałam takie pytanie, żeby wszyscy dorośli, którzy nie popełnili błędu, podnieśli zieloną kartkę do góry, a ci, którym zdarza się popełniać nadal błędy, czerwoną. I to było autentyczne zdumienie w oczach młodych ludzi, że cała sala podniosła czerwone kartki. Myślę, że to takie spotkania i też takie momenty zderzenia są bardzo ciekawe, bo też pomagają młodzieży spojrzeć na nas dorosłych inaczej i może to jest jakiś klucz do porozumienia. Na pewno jest potrzeba, marzenie o porozumieniu i to widać bardzo wyraźnie też z wystąpień, które pojawiały się w czasie tych debat. To jest zadziwiające, czasami zatrważające, kiedy pojawiają się dokładnie te same określenia w wypowiedziach uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Wydawało mi się, że po tylu latach, kiedy ta wiedza psychologiczna jest bardzo dostępna, kiedy my słyszymy o tym, jak nie wolno nam mówić do młodych, co to robi, jeżeli wypowiadamy takie, a nie inne słowa, jak wiele jest ciągle jeszcze tych samych sformułowań, jak wiele jest rzeczy, które robimy w sposób raniący. Na przykład mówienie o wyglądzie, ale w taki sposób, który dowala temu młodemu człowiekowi. W rodzaju masz kolczyki, wyglądasz jak świnia. Wyglądasz jak, nie będę kończyła, to chodzi o ubranie krótkiej spódnicy. Pytania, ty z pracy czy do pracy? Tak, i to są takie rzeczy, które no, bolą młodych ludzi i myślę, że każdego dorosłego, kto myśli logicznie i kto po prostu chciałby szukać jakiejś nici porozumienia. Liczę na to, że spojrzymy na siebie jak na człowieka. My na młodych, że to jest młody człowiek, a młodzi spojrzą na dorosłych, nie jak na ludzi, którzy mają do nich żal, pretensje, są czepliwi, tylko może na ludzi, którzy doświadczyli wiele i chcieliby uchronić. I być może te błędy dorosłych wynikają z faktu, że tak bardzo chcą uchronić, a nie do końca chcą się przyznawać do swoich błędów. Bo tak myślę sobie, z czego wynika fakt, że młodzi uważają, że dorośli nie popełniają błędów. A jeśli popatrzą się na nas i będziemy mówili o tym, ile razy my mieliśmy jakieś słabości, to może to jest droga.
10: Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka, Uniwersytet Warszawski.
11: Dziś o granicach będzie Pani opowiadała osobom, które uczestniczą w podsumowaniu tegorocznej kampanii profilaktycznej. Widzę, rozmawiam, reaguję.
10: Tak, ponieważ to jest spotkanie w ramach szukania jak najskuteczniejszych sposobów oddziaływania na młodych ludzi. Tak powszechne jest dzisiaj wskazywanie, że mamy do czynienia z takim ogromnym pogarszaniem się kondycji psychicznej. Tak, to prawda, to pogorszenie dotyczy nie tylko dzieci, ale w ogóle nas wszystkich. Zadajemy sobie pytanie, z czego to wynika, jak oddziaływać na młodych ludzi, żeby mogli wzrastać w optymalny sposób, bezpiecznie, bez zagrożeń. No pewnie tak całkiem zrealizować takich zamierzeń to nikomu się nie uda. Życie zawsze się wiąże z pewnymi zagrożeniami. No ale prawdą jest, że dzisiaj wiemy, już i w oparciu o analizy działalności takiej praktycznej i w oparciu o liczne wyniki badań, naprawdę z laboratoriów na całym świecie, wiemy, że nie jest prawdą to, czego ciągle bronią niektórzy z nas, mianowicie przeświadczenie, że jak dziecko odpowiednio krótko przytrzymać, to ono wtedy nie sprawia żadnych kłopotów i wspaniale się rozwija. No wiem, że nie do końca tak jest. Uczymy dzieci takiego pozornego posłuszeństwa, czyli wtedy, kiedy jest ryzyko spotkania się z reprymendą i karą, to ewentualnie stosują się do wymagań. No to jeśli taka presja nie skutkowała pojawiły się przeciwne zupełnie poglądy, to już bliżej końcówki XX wieku i naszych czasów. Mianowicie taka nadzieja, że może wychowanie bezstresowe jest tym, co pozwoli osiągać i w wychowaniu dzieci, i w życiu społecznym jak najlepsze rezultaty. Może ludzie wychowywani bez przymusu, bez strachu wyrosną na wspaniałe, otwarte, twórcze osoby. No, dzisiaj wiemy już, że nie bardzo te oczekiwania udało się zrealizować. Praktycy, psychologowie kliniczni mówią, że takie bezstresowe wychowanie to właściwie albo prowadzi do ukształtowania takiego naprawdę bachorka, chciałoby się powiedzieć, z którym nikt nie może wytrzymać, przeświadczonego

0: że cały świat jest do ich obsługi, albo człowieka niepewnego siebie, znerwicowanego, wymagającego stałego kontaktu z psychologiem. No to zaczęto szukać jeszcze innego podłoża i to jest to, w co dzisiaj w oparciu o wyniki badań naprawdę wierzymy. Wydaje się, że to jest najrozsądniejsze podejście do wychowania.
1: Czyli taki złoty środek.
0: To można powiedzieć, że złoty środek. Odrzucamy nadmierną presję, ale Boże, broń, nie ograniczamy, nie odrzucamy całości wymagań. Czyli nie zamieniamy życia rodzinnego w ten obóz przetrwania i rodzic nie ma funkcjonować jako kapo, ale nie ma też funkcjonować jako kumpel czy kumpelka swojego dziecka, no po to, żeby razem czerpać z tego życia tylko korzyści. Stawianie granic to wychowywanie z szacunkiem, z zachowaniem godności dziecka, ale też z zestawianiem bardzo precyzyjnie określonych norm i wymagań. Dziecko musi wiedzieć, co wolno, a czego nie wolno. Mało to, jak będzie wiedziało, jakie zasady, jakie reguły, czy w którym miejscu przebiegają granice między zachowaniem dopuszczalnym, a tym, którego nie wolno realizować. Jak będzie wiedziało, to wtedy naprawdę może się czuć bezpiecznie w społeczeństwie, bo wie, jak w nim funkcjonować, żeby radzić sobie z różnego rodzaju wymaganiami. O.
1: A czy z Pani doświadczeń wynika, że rodzice radzą sobie z tym stawianiem granic, czy niespecjalnie?
0: Nie, zdecydowanie nie. I u niektórych rodzin obserwujemy nawet nieświadome, ale jednak posługiwanie się przede wszystkim tą wizją kary, zagrożeniem karą w przeświadczeniu, że strach spowoduje, że dziecko będzie się zachowywać tak, jak my chcemy. No a niestety, i z moich doświadczeń to wynika, że chyba coraz częściej mamy do czynienia z czymś, co przypomina wychowanie bezstresowe. To znaczy, rodzice no niby powtarzają jakieś wymagania wobec dziecka, ale brakuje im chęci, konsekwencji i wytrwałości w tym, żeby doprowadzać do realizacji tych wymagań. Mam czasami wrażenie, że rodzice się tak troszkę wymykają i próbują nie pełnić roli wychowawczej. Wydaje się, że jak będą ustępować dziecku, to nie będzie żadnych awantur, nie? I będą mogli w spokoju robić to, no czego przecież w dorosłym życiu nigdy nam nie brakuje jakichś rzeczy do zrobienia.
1: To może na zakończenie taką poradę. Co powinni robić rodzice?
0: Powinni się zastanowić, co dla nich jest najważniejsze w wychowywaniu dziecka. Z jednej strony obserwować to, jakie właściwości, jakie cechy ma to dziecko, bo przecież możemy mieć trójkę dzieci i każde z nich może być naprawdę inne, a potem, jak już wiemy, jakie są indywidualne cechy naszego dziecka, także te związane z wiekiem, bo przecież człowiek się zmienia w trakcie rozwoju, to musimy się zastanowić, co dla nas jest najważniejsze i w tych miejscach stawiać dziecku wyraźnie granice. No są na przykład dorośli, dla których najważniejsze jest to, żeby ich dziecko okazywało szacunek wszystkim innym dorosłym. No, mają prawo, rodzice mają prawo stawiać sobie jakieś cele w odniesieniu do swoich dzieci. Dla innego rodzica taką rzeczą bardzo wyraźną może być wychowanie dziecka, no nie, bardzo odważnego i bardzo śmiałego, bez takich oporów społecznych. No wtedy będą je uczyć kontaktu z innymi ludźmi w zupełnie inne sposoby.
2: Katarzyna Dubieńska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Kampania Widzę, Rozmawiam, Reaguję. To jest bardzo wartościowa rzecz. To jest spotkanie na każdym poziomie. Spotkanie realizatorów wraz z dziećmi, z młodzieżą, na warsztatach, podczas konkursów, podczas rozmów indywidualnych, które wiemy, że mają ogromne znaczenie dla dzieciaków. To jest również możliwość spotkania z rodzicami, chociażby w postaci miejskiej wywiadówki i powiedzenia, co nasze dzieci tak naprawdę myślą. Przełożenia trochę z języka młodzieżowego na nasz. z czym młodzież dzisiaj się boryka, jakie ma problemy, a co jest dla nich tak naprawdę bardzo ważne i na czym im mocno zależy. To jest też możliwość spotkania właśnie z dyrektorami, ale również z pracownikami placówek oświatowych, placówek pomocowych. Szereg specjalistów, którzy dzisiaj zasiedli na sali. Bo sam fakt, że sala jest wypełniona po brzegi, że tak naprawdę osoby, które teraz dochodzą i się spóźniają, to widzą, że będzie problem z tym, żeby siąść, pokazuje, że tematyka poruszana w ramach kampanii jest niezmiernie istotna, że dzisiejsze nasze współczesne dzieci bardzo potrzebują naszego wsparcia, ale takiego mądrego wsparcia, mądrego, towarzyszącego, pokazującego, jaki jest świat, co jest dobre, co jest złe, ale niekoniecznie przywództwa, które jest wskazującym tą odpowiednią, konkretną drogę. Stajemy tak naprawdę w obliczu bardzo dużej walki o tą naszą młodzież, o nasze dzieci, dlatego że nasz rywal w postaci mediów elektronicznych, social mediów, pokazuje zupełnie inny świat. Zacierane są tam bardzo wartości, z którymi my się utożsamiamy jako dorośli ludzie, jako ci, którzy chcą, żeby nasze dzieci wyrosły na mądrych, fajnych, radzących sobie w życiu dorosłych. Więc ten nasz przeciwnik jest silny. Stąd też my musimy, ale nie siłą, właśnie obecnością, byciem razem, delikatnością, granicami, konsekwencjami, być koło naszych dzieciaków po to, żeby one faktycznie miały ten dobry start w życiu.
3: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. Uczelniane Kolegium Elektorów UWS zadecydowało w czwartek 11 czerwca o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora Uniwersytetu w Siedlcach. To pokłosie afery na uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym, zarzucano mu też m.in. mobbing. Z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie odwołania rektora zwrócił się do Kolegium Elektorów UWS minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Szef resortu 19 maja zawiesił profesora Minkinę na 30 dni, by w międzyczasie kolegium mogło zebrać się i zagłosować. Z przewodniczącą kolegium rozmawialiśmy tuż po głosowaniu.
4: Beata Walenciuk-Dejneka, przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach. Uprawnionych do głosowania było 123 osoby. W głosowaniu wzięło udział, czyli obecnych na auli na posiedzeniu było 111 osób. Wydaliśmy, komisja skrutacyjna wydała 111 kart. Wszystkie głosy były ważne, oddane były poprawnie. Jeśli chodzi o wynik, to za odwołaniem profesora Minkiny z funkcji rektora głosowało 58 osób, przeciwko 46 i wstrzymujących się 7. To oznacza, że w tym przypadku, jeżeli jest bezwzględna liczba oddanych głosów, w tym wypadku bezwzględna większość to była 56, czyli 58 odwołany. Profesor Minkina został odwołany. W tej chwili uchwała o odwołaniu zgodnie z wnioskiem ministra nauki i szkolnictwa wyższego została podjęta. Taką uchwałę podpisałam i teraz to prześlemy do ministerstwa, a potem będziemy dopiero rozpatrywać, jak będzie wyglądała dalsza procedura. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 11 czerwca. W tej chwili jest cały czas PO rektora, pan profesor Zbigniew Karczmarzyk i na razie tak będzie do czasu, kiedy będziemy podejmować kolejną procedurę.
1: Radości z odwołania rektora nie kryją sygnaliści w tej sprawie.
5: Dr Marcin Chrząścik, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Siedlcach. Dzisiaj Kolegium Elektorów podjęło decyzję, jedyną słuszną, którą mogło podjąć, ponieważ związaną z odwołaniem rektora. Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to dzisiaj rano, kiedy się obudziłem. Naprawdę nawet nie prowadziłem jakichś wielkich kalkulacji, ale sceptycznie podszedłem, ponieważ znałem procesy wcześniej wyboru elektorów, ale mimo wszystko, tak jak to nieraz wspominałem, wierzyłem w przyzwoitość większości z nich. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
6: Profesor Barbara Biesiada-Drzazga, Powiem tak, jest to ogromne święto dla Uniwersytetu. Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro Uniwersytetu, a nie, powiem wprost, a nie własne korzyści. Cieszę się, mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Cieszę się, że nasza walka nie poszła na marne, że pewne osoby przekonały się. Myślę, szanowni państwo, że to jest pierwszy etap dla pana Minkiny. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie pana, w cudzysłowie, rektora, to będzie tylko pierwszy krok w karierze rektora, który do podniesienia odpowiedzialności. Jeszcze chcę powiedzieć, że pan Minkina chciał wejść do historii Uniwersytetu. Myślę, że wszedł, ale nikt, przynajmniej z moich znajomych, nie chciałby do takiej historii wejść. Dziękuję pięknie.
3: SK Siedlce.
1: Zmieniamy temat. Ze mną w studiu Radia SK babcia Szymona Kowalczyka, jak również sam Szymon, 5-letni chłopczyk chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Babcia Szymona opowie nam za chwilę więcej o tym, jak to się stało, że zaopiekowała się chłopcem, o jego chorobie i zbiórce na jego rzecz.
7: No, dzień dobry, Agata Kozubaj, zamieszkała w Kotuniu, wychowująca Szymona Kowalczyka, który też mieszka w Kotuniu razem z nami. Szymon ma obecnie 5 lat. Jesteśmy rodziną zastępczą dla niego od sierpnia 2024, natomiast wcześniej też byliśmy rodziną zastępczą dla jego matki, którą wychowywaliśmy od urodzenia. No, osiągnęła wiek 18 lat, ale ona nie wyprowadziła się od nas, była u nas, Szymon się urodził u nas. No i później mamusia się wyprowadziła. Sytuacja była troszeczkę, no może nieciekawa, i Szymuś przez sąd został przyznany nam w sierpniu 24 i automatycznie od tego okresu jesteśmy rodziną zastępczą i obecnie opiekujemy się Szymonem. Wychowujemy go razem z mężem Stanisławem. No a Szymon właśnie jest chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Ta choroba po prostu jest to chorobą śmiertelną. U nas w Polsce jest chorobą nieuleczalną, więc szukamy, że tak powiem, pomocy za granicą, żeby otrzymać terapię genową, żeby można było go leczyć, właśnie żeby dostał terapię genową. No i potrzebny nam jest w tym momencie, mamy wycenę 16,5 miliona złotych.
1: Jak w ogóle, jak się okazało, że on jest chory? Kiedy to zostało zdiagnozowane?
7: To znaczy, choroba u Szymona została zdiagnozowana, jak miał rok i 6 miesięcy. Wtedy automatycznie zaczynał słabo przybierać na wadze. No i jako dziecko zaczynał później siadać, wstawać, więc to takie było troszeczkę niepokojące. No i żeśmy dostali skierowanie właśnie od lekarz pediatry do szpitala, że w celu przebadania. No i właśnie potwierdziło się badania, że jest to choroba genetyczna, dlatego że może tak szybko została potwierdzona ta choroba genetyczna, bo w rodzinie Szymona jego wujek też był chory na tą dystrofię mięśniową Duchenna, który no, w bardzo młodym wieku, też w wieku 16 lat, zmarł na tą chorobę. No i dlatego też między innymi tak, no, była szybka diagnoza tej choroby. No wiadomo, ta choroba no, zabiera władzę i siłę w mięśniach, a objawia to się, że są problemy z chodzeniem, ze wstawaniem, z siadaniem. Szymon obecnie no jest w miarę w dobrej jeszcze formie fizycznej, bo jeździmy systematycznie na rehabilitację. Rehabilitacja jest 4 razy w tygodniu. No tylko wiadomo, choroba jest chorobą postępującą, zabierającą. To jest choroba cicha. To nie jest, że staje się to szybko, że widać tą chorobę. Ta choroba zabiera władzę właśnie w tych mięśniach. No i objawia się tak powoli, a wiadomo, że jest to choroba mięśni, a nasz organizm jest budowany cały z mięśni, więc to jest we wszystkim. No właśnie jest nawet i problemy z mówieniem, no ze wszystkim.
1: Co z leczeniem?
7: Z leczeniem, tak, żeśmy właśnie dostali, no dostaliśmy wycenę. Wycenę, ile automatycznie by ta terapia w Dubaju kosztowała. No przedstawiliśmy ją fundacji, no i żeśmy dostali bardzo, bardzo ogromną kwotę, którą musimy zebrać, żeby Szymon mógł być poddany tej terapii genowej, 16,5 miliona.
1: Zbiórka jest prowadzona, ona się pomaga.
7: Tak, zbiórka jest prowadzona w fundacji.

0: edukacji. No, były pierwsze kiermasze, w które zaangażowały się nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Nie były one prowadzone tylko na terenie naszej gminy Kotuń, ale nawet były w parafii niewiejskiej też prowadzone.
1: Jak państwo sobie w ogóle radzą z opieką nad dzieckiem, bo też na pewno dużo czasu poświęcacie właśnie na rehabilitację, na te w ogóle wizyty lekarskie same.
0: Tak, to znaczy bardzo dużo poświęcamy czasu. 4 razy w tygodniu jeździmy na rehabilitację. No i jest to rehabilitacja prywatna. No wiadomo, koszt też jest no, dosyć duży. No i jeszcze, jeżeli mamy taką możliwość, jeździmy nie tylko prywatnie, ale jeździmy jeszcze i z Narodowego Funduszu. No wiadomo, jest to rehabilitacja dziecięca, to znaczy jest prowadzona albo na ulicy Mylnej w Sielcach, a jak nie, to na Brema właśnie jeździmy. No i jeszcze nie dość, że jeździmy właśnie na tą rehabilitację fizyczną taką jego, to jeszcze...
2: Ja tego!
0: No proszę mów.
1: Bardzo chcę powiedzieć coś do mikrofonu.
0: No co powiesz? Powiedz, jak się nazywasz?
2: Miałam.
0: Szymon.
2: Miałam.
0: Szymon, a na nazwisko? Ko?
2: Danzyk.
0: Kowalczyk właśnie. To znaczy my jeszcze jeździmy dodatkowo do logopedy, bo Szymon jak był małym dzieckiem, Szymon mówił, natomiast przez sytuację jego, jaką przeszedł, przez stres, Szymon przestał mówić. No i teraz, no że tak powiem, już mówi, no nie mówi jeszcze płynnie i ten, dlatego musimy na okrągło być pod stałą opieką logopedy.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o to leczenie dystrofii mięśniowej, to w przypadku Szymona może ono dobrze podziałać, bo jeszcze jest w młodym wieku.
0: Tak, Szymon, no teraz ma dopiero 5 lat. On jeszcze jest w bardzo, że tak powiem, dobrej kondycji i on się porusza, ma problemy z poruszaniem, ale jeszcze w miarę sprawnie się porusza, chodzi sam, daje radę. No i to jest właśnie no, dużym takim też, że u Szymka jeszcze nie zostały jakieś mięśnie, które już nie da się ich odbudować. Jeszcze u Szymka w miarę działają wszystkie mięśnie, są w miarę sprawne. Także to też będzie no, dużym krokiem w tym, że będzie jeszcze no, łatwiej go uratować.
1: Jak można państwa wspierać, oprócz tego, że poprzez zbiórkę na się pomaga, bo to myślę, że każdy znajdzie.
0: Tak, to znaczy przez zbiórkę, no nawet, że tak powiem, osoby potrzebne nam są do zbiórek, żeby nawet osoby były chętne, żeby się zaangażowały nawet w zbiórkę jako wolontariusze. No i po prostu... Szukamy wszędzie. Chodzę po włodarzach miast i proszę o pomoc, że jeżeli gdzieś by była jakaś możliwość nawet stania z puszką, czy nawet zrobienia jakiegoś kiermaszu dla Szymona, no po prostu wszędzie staram się, żeby po prostu zebrać dla nas no, nieosiągalną kwotę, te 16,5 miliona, tym bardziej, że ja jestem na urlopie wychowawczym, więc nie mam żadnych świadczeń z tego tytułu. Mąż jest na rencie zdrowotnej, ta renta też jest bardzo no, niewielka. No i jesteśmy jako rodzina zastępcza, dostajemy tylko pieniążki właśnie na Szymona. Bardzo, bardzo, ale to bardzo proszę, nawet może wprost nie proszę, ale błagam o to, żeby wspomóc nas właśnie, żeby udało nam się zebrać tą ogromną kwotę pieniędzy, jaką mamy do zebrania. No Szymon jest w fundacji właśnie, się pomaga i bardzo proszę, no wprost błagam i zachęcam do wpłat, żeby nam się udało. No bo najważniejsze dla nas jest, żeby Szymona poddać terapii genowej, no żeby mógł żyć, bo jedno dziecko z Szymona rodziny zostało, to znaczy odeszło bardzo szybko w wieku 16 lat, więc po prostu Szymona musimy ratować, żeby Szymon mógł z nami być i cieszyć się zdrowiem. Także bardzo, bardzo proszę, wprost błagam.

0: każdą złotówkę przekazaną na jego leczenie.
1: Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się uda zebrać tą ogromną kwotę.
0: Tak, ja też wierzę. Mam naprawdę taką, to znaczy nadzieję, że damy radę pokonać tą ogromną kwotę, że będą dobrzy ludzie o dobrym sercu i nam w tym pomogą, żeby uratować go.
2: SK Siedlce.
1: Ze mną Ewelina Raczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, która opowie nam o ubiegłorocznych statystykach czytelnictwa w naszym mieście.
3: Dzień dobry, witam Panią i wszystkich słuchaczy Radia SK bardzo serdecznie. Mamy już w zasadzie wszystkie informacje na temat tego, co się działo w ubiegłym roku. Sprawy statystyczne są nam bardzo bliskie. Mogę Państwu przekazać taką ciekawostkę, że zbiory biblioteczne liczą na koniec 2025 roku u nas niespełna 300 tysięcy jednostek inwentarzowych. Nasz księgozbiór liczy prawie 280 tysięcy woluminów książek. Mamy zbiory specjalne, to jest prawie 17 tysięcy. Wzbogaciliśmy się o prawie 11 tysięcy woluminów, z czego prawie 10 tysięcy zakupiliśmy książek. To jest o 3400, dokładnie 21 więcej książek niż w roku 2024. Pozyskaliśmy prawie 108 tysięcy na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sami przeznaczyliśmy też bardzo dużo środków, bo około 200 tysięcy na zakup nowości. I z tych pieniędzy zakupiliśmy 6 tysięcy, dokładnie 9 nowości wydawniczych. To jest z naszych środków, a 3833 tak zwane sztuki zamówiliśmy z tych pieniędzy pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 21-25. Więc to myślę, że są takie informacje ważne, które należy podkreślić, że każdego roku przeznaczamy bardzo dużo środków finansowych na zakup nowości, pozyskujemy też te środki na zakup nowości, korzystamy z tego, dlatego że czytelnicy bardzo lubią po prostu nowe książki. My to oczywiście rozumiemy i staramy się spełniać te prośby i te oczekiwania.
1: A czy można powiedzieć, jakie książki cieszyły się największym powodzeniem w 2025 roku?
3: Struktura wypożyczania zbiorów na zewnątrz, zainteresowanie literaturą, to jednak od lat króluje beletrystyka. W dalszej kolejności są to wydawnictwa naukowe, poradniki. Niemniej jednak beletrystyka jest królową tutaj wśród zainteresowania czytelników.
1: A jak w ogóle z liczbą czytelników? Jak ona się zmieniła w porównaniu z poprzednimi latami?
3: Liczba czytelników szczęśliwie wzrasta. Jest taka metodologia, że od początku każdego roku tak jakby zapisujemy, robimy te statystyki od nowa, zapisujemy czytelników, liczymy ich od nowa.
1: No właśnie warto podkreślić, że tutaj jest cały katalog różnych statystyk. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to aż tyle tych statystyk biblioteka prowadzi.
3: Tak, prowadzimy bardzo skrupulatne statystyki. To jest dla nas bardzo ważne. W zeszłym roku czytelników było około 11 tysięcy. To jest 14,4 tak jakby czytelnika na 100 mieszkańców. Prawda? Te statystyki są bardzo skrupulatne, bardzo takie szczegółowe. Mogę na przykład powiedzieć, że wypożyczyliśmy 272 809 jednostek inwentarzowych zbiorów bibliotecznych na zewnątrz. Prawda? Więc to wszystko, to co się dzieje, korzystamy z mechanizmów bibliotecznych, z programu bibliotecznego, więc każdy ruch, każda wizyta czytelnika, każdy ruch bibliotekarza jest skrupulatnie zliczany, stąd też potrafimy każdego miesiąca wyciągnąć dane i obserwować, jak się mają te sytuacje statystyczne, na przykład w porównaniu do takiego samego miesiąca roku ubiegłego. No i cały czas na bieżąco to analizujemy. To też myślę, że czytelnicy, w ogóle mieszkańcy na przykład miasta, może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że jednak biblioteka jest w jakimś sensie podobna do korporacji.
1: Na pewno do urzędu.
3: No tak, tak, oczywiście. No, jeżeli chodzi o dokumentację, to też zajmuje to nam bardzo dużo miejsca i formalności wszelkie związane z pracą bibliotekarzy i w ogóle funkcjonowania biblioteki. Myślę, że można do małego urzędu porównać.
1: To jest jednak fascynujące, że z każdym rokiem ta liczba czytelników rośnie. W Siedlcach w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób czytających książki.
3: Tak, zauważamy to na co dzień. Biblioteka nigdy nie stoi pusta, bo nawet gdy budynek główny w poniedziałki jest no, nieczynny ze względów takich formalnych, to gro osób przychodzi i w ogóle jest zdziwionych, że jak to w poniedziałki wy nie pracujecie. W poniedziałki pracują filie biblioteczne, a w pozostałe dni od wtorku do na przykład soboty w budynku głównym, no naprawdę nie ma nawet 10 minut takiego luzu, chyba że jest zamknięta biblioteka na siłę, bo na przykład się szkolimy albo w danym dziale jest tak zwane skontrum. Nie ma sytuacji, żeby ludzi nie było. Nie świecimy pustkami. Naprawdę kilka razy do roku w ubiegłych latach wymienialiśmy klamki do drzwi, bo po prostu no, były prawie że wyrwane. To tak się dzieje.
1: Też warto podkreślić, że znajdujemy się w specjalnym miejscu. No właśnie, może o tym miejscu powiedzmy więcej, bo myślę, że już ludzie nie pamiętają, że ono w ogóle jest dostępne w mieście.
3: A no właśnie, jesteśmy w kabinie akustycznej. To jest takie miejsce, które jest przeznaczone do tak zwanej cichej pracy. To jest miejsce też idealne właśnie, żeby na przykład nagrywać podcast albo właśnie taką rozmowę do radia. To jest miejsce przeznaczone dla czterech osób z oddzielnym doświetleniem i z oddzielną wentylacją. Jest to pomieszczenie wyciszone, które pozwala na to, żeby się skupić. Można o dowolnej porze, no oczywiście w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej, skorzystać z tego pomieszczenia zupełnie bezpłatnie. Przeznaczone ono jest dla osób, które potrzebują takiej pracy w ciszy, potrzebują skupienia czasowego lub w ogóle na co dzień, ponieważ na przykład doświadczają takiej nadaktywności, są przebodźcowani, potrzebują wyciszenia i to jest właśnie takie miejsce stworzone w naszej bibliotece dla takich osób. Tutaj często korzystają uczniowie z tego miejsca, nauczyciele prowadzą indywidualne lekcje, korepetycje czasem. Tu można na spokojnie przeprowadzić tak zwaną burzę mózgów, bo nawet głośne rozmowy nie są słyszalne na zewnątrz. A czasami takie pomieszczenie jest potrzebne, bo w czytelni na przykład, no wiadomo, że wymagana jest powiedzmy cisza, tak? Jedna osoba czyta, druga pracuje przy komputerze, trzecia coś sobie może odsłuchiwać i nie ma takich jakichś sektorów, jest tak zwany open space. A tutaj właśnie mamy takie miejsce, które jest przeznaczone do tej cichej pracy lub też głośniejszej pracy z kolei. No to tak po prostu od potrzeby zależy. Ale jest to miejsce, myślę, że bardzo ciekawe. Wiem, że już w naszym Siedleckim Uniwersytecie też pojawiła się taka kabina akustyczna. Jest to rzecz, którą bardzo serdecznie polecam w zasadzie wszystkim instytucjom, a zwłaszcza myślę szkołom. Tam w szkołach by się przydały takie kabiny.
1: Jeśli już mówimy o miejscach, to warto powiedzieć, że w Siedlcach powstanie nowe miejsce, miejsce spotkań, nad którym swoją pieczę będzie sprawowała biblioteka, ponieważ ono powstanie w ramach jednej z filii.
3: Tak, przed nami duże wyzwanie, miejsce spotkań, miejsce aktywności mieszkańców naszego miasta, mieszkańców może bardziej osiedla, czy też tamtej części miasta, tej południowej, bo mówimy o ulicy Dreszera, mówimy o przeniesieniu tak jakby nowej lokalizacji filii bibliotecznej numer 1. Tam już mamy to zapewnione, że będziemy organizować po prostu wszelakie aktywności, które tak naprawdę w tej chwili spotykane są bardzo często w bibliotekach w Polsce i na świecie. Więc dla nas jest to wyzwanie, ale też naturalna kolej rzeczy, żeby oprócz tego, co robimy w ramach ustawy o bibliotekach, czyli gromadzimy, udostępniamy, ale też mamy za zadanie prowadzić tą działalność kulturalną i na tyle, na ile biblioteka może to zorganizować, to właśnie mamy taki zamiar to robić i integrować ludzi i dawać im możliwość spędzenia wspólnego czasu, może rozwijania swoich zainteresowań. Będzie to miejsce dla wszystkich, chociaż nie wszyscy tam się pomieszczą, ale będziemy starali się urozmaicać ofertę, czyli od przedszkola po seniora.
1: Kiedy to miejsce w ogóle powstanie? Bo z tego, co słyszałam, to ten budynek musi być najpierw dostosowany, wyremontowany, więc pewnie to trochę potrwa.
3: Wszystkie plany mają się, jakby realizacja tych wszystkich planów ma się zakończyć w bieżącym roku, czyli w 2026. Prace nabierają tempa, są kompletowane dokumentacje, są przyznane środki finansowe. Naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym punkcie w tej chwili, żeby myśleć o tym już jako o zrealizowanej praktycznie inwestycji, chociaż lokal faktycznie wymaga poważnego remontu, wymaga dostosowania tej przestrzeni do funkcjonowania obiektu takiego publicznego, do biblioteki. Są to wielokrotnie różne takie niuanse, których może Państwo nie widzicie na co dzień, ale dla nas ważne jest też, żeby wyeksponować część magazynową, ważne jest, żeby były miejsca do pracy przy komputerze, ważne jest, żeby był wolny dostęp do księgozbioru, no i ważne jest też, żeby było miejsce właśnie na prowadzenie tych zajęć, żeby czytelnicy, użytkownicy, nasi goście czuli się komfortowo, no i oczywiście, żeby też pracownicy mieli godne i miłe warunki do pracy, więc to naprawdę wymaga wielu działań, ale jesteśmy już naprawdę w takim doskonałym miejscu, bo jeszcze kilka lat temu myślałam, że to będzie tylko marzenie, a teraz już jest realizacja.
1: A trzeba też powiedzieć, że niedawno została wyremontowana i oddana do użytku filia numer 2.
3: W 2025 roku zrealizowaliśmy projekt z budżetu obywatelskiego pod tytułem Nowe oblicze filii bibliotecznej numer 2. To jest nasza największa filia, ta dwójka na ulicy Kaszubskiej 1 i została ona też w ramach tych środków z budżetu obywatelskiego wyremontowana na tyle, żeby pomieścić bardzo liczny, bo 40-tysięczny księgozbiór. Zostały zakupione nowe meble biblioteczne, one zostały zaprojektowane i zbudowane specjalnie dla nas, więc to nie są jakieś tam gotowe elementy kupione w sklepie. Musi być odpowiednia nośność tych mebli, konstrukcja, żeby utrzymała ten ciężki księgozbiór. Została powiększona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Został zrobiony też system przyzywowy w tej toalecie. Musiało to być wszystko dobrze zgrane, ponieważ jako to jest nasza jedyna filia z podjazdem dla osób na wózkach czy z wózkiem i te zmiany były konieczne po prostu, żeby tą toaletę wyremontować. Wyremontowaliśmy też pomieszczenie socjalne. Jest nowa lada dla pani bibliotekarek. Jest bardzo ładnie, zostało to wszystko pomyślane i zaprojektowane tak, żeby też wykorzystać tą przestrzeń maksymalnie, czyli od podłogi do sufitu i tak ustawić te meble, żeby też wykorzystać i tą pryzmę światła dziennego, zrobić porządne oświetlenie też tego księgozbioru, żeby czytelnicy mogli sobie sami tą książkę wypatrzeć i wybrać, bo tam jest oczywiście wolny dostęp. Myślę, że na ogromny plus ta zmiana. Nie ukrywam też, że biblioteka ze środków własnych dołożyła 70 tysięcy do tego remontu, więc koszt jest zdecydowanie więcej, ponad 250 z budżetu obywatelskiego, ale myślę, że warto, jest to przestrzeń publiczna, jest to przykład, myślę, że bardzo dobrego wykorzystania środków z budżetu obywatelskiego dla mieszkańców i będzie służył, będzie to nowe oblicze służyło bardzo, bardzo długo, bo remontu w tej chwili nie było 30 lat. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK do obserwowania naszych bibliotecznych mediów społecznościowych, do obserwowania naszej strony internetowej, do pozyskiwania informacji, co się u nas dzieje, do zaciekawienia się tym, co robimy na co dzień. Oczywiście do odwiedzin, bo nie ma korzystania z biblioteki tak po prostu bez odwiedzin. My uwielbiamy czytelników widzieć się z nimi, rozmawiać, czuć ich na co dzień po prostu, więc bardzo serdecznie też zapraszam do wszystkich 5 filii na terenie miasta oraz do Biblioteki Głównej. Będzie nam bardzo miło gościć wszystkich na spotkaniach autorskich, na warsztatach, na zajęciach dla dzieci i młodzieży lub też wchodzić we współpracę, bo to jest naszą pasją po prostu, żeby dla każdego znaleźć jakieś miejsce, czas i możliwości, żeby tą biblioteką potrząsnąć po prostu i wycisnąć z niej jak najwięcej. Zapraszam serdecznie.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny. Siedlecki węzeł kolejowy to tytuł najnowszej wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach. Powstała w związku z obchodami kilku różnych jubileuszy.
4: Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach. Wystawa Siedlecki węzeł kolejowy to ukłon w stronę kolejowej historii Siedlec. Jak sama nazwa wskazuje, Siedlce były i są ważnym węzłem kolejowym na kolejowej mapie Polski. Niegdyś były jeszcze ważniejszym niż obecnie. Kilka linii kolejowych tutaj się rozgałęziało. Jest okazja, żeby to przypomnieć czy uczcić, bo mamy 160 lat od pierwszych pociągów, które ruszyły ze stacji w Siedlcach, no właściwie i do Siedlec, czyli z warszawskiej Pragi w stronę Terespola, więc 1866 rok to była ta data, kiedy w ciągu zaledwie 2 lat wybudowano linię kolejową warszawsko-terespolską. Mamy w tym roku stulecie polskich kolei państwowych, rok kolei, to już ogólnopolskie obchody. Mieliśmy niedawno 200-lecie wyruszenia pierwszego to osobowego pociągu w Anglii, więc nagromadzenie tych rocznic kolejowych sprawiło, że zdecydowaliśmy się uczcić Międzynarodowy Dzień Archiwów właśnie otwarciem takiej wystawy. Przy okazji, jako że mamy te rocznice kolejowe w Polsce, archiwa państwowe, wszystkie archiwa państwowe rozpoczynają też akcję Pamięć Kolejowych Pokoleń, która polega na tym, że proponujemy, aby oddawać do archiwów państwowych na swoim terenie dokumenty związane z koleją, z pracownikami kolei, ale także różne inne świadectwa, zdjęcia, rozkłady jazdy, nawet bilety dawne. To już jest pewien rarytas, bo przecież już tak nie wyglądają jak jeszcze 20, 30 czy 50 lat temu. A co mówić o takich, które były 100 czy 150 lat temu, bo przecież koleje państwowe funkcjonowały na ziemiach polskich też dawniej niż 1866 rok, między innymi kolej warszawsko-wiedeńska. Więc nasza wystawa, co prawda, jest jakby regionalna, dotyczy Siedleckiego węzła kolejowego, tyle że ten węzeł sięgał dosyć daleko w różnych okresach historii. A więc mamy tu tablicę pokazujące materiały dotyczące budowy kolei, jak na obecne czasy, w błyskawicznym tempie przy pomocy taczek, wozów udało się to zrobić, łopat. No i później kolejne jakby aspekty powstawania tego węzła, czyli budowę kolei Terespolskiej, kolei Małkińskiej, kolei Wołogoje. Później ten węzeł się rozbudowywał, bo to w kierunku Łukowa, Dęblina. Powstawały jego odnogi, także można obejrzeć liczne zdjęcia dotyczące obiektów kolejowych, szczególnie w Siedlcach, czyli kolejnych dworców kolejowych, zarówno w ich rozkwicie, czyli po wybudowaniu, ale także w ich upadku, bo dworzec kolejowy został zniszczony w czasie I wojny światowej, potem w czasie II wojny światowej, więc zarówno te zdjęcia, jak i te, jak wyglądały te dworce po odbudowie, po budowie. Także materiały, które pokazują inne rzeczy niż same obiekty, czyli dokumenty, dokumentację techniczną, czyli ludzi związanych z koleją, czyli także różnego rodzaju aspekty życia kolejowego, bo przecież to nie była tylko stricte podróż, także punktu A do punktu B, ale także życie kulturalne, życie wojskowe, zawodowe, pozazawodowe kolejarzy, którzy stanowili w różnych okresach czasu od 10 do 15% ludności miasta, więc naprawdę znaczącą grupę zawodową, dobrze opłacaną, szanowaną, więc liczono się wtedy z kolejarzami, którzy mieli swoje kluby, mieli swoje szkoły, mieli swoje orkiestry, więc byli obecni ci umundurowani ludzie. Także pokazujemy te newralgiczne jakby takie daty dla historii Polski, czyli pierwszą wojnę światową, udział kolejarzy, wojnę polsko-bolszewicką, kiedy Siedlce stały się no, takim węzłem kolejowym obsługującym wojsko w promieniu kilkuset kilometrów, więc to była naprawdę bardzo istotna, taki istotny awans Siedlec w czasie, kiedy to praktycznie tylko koleją transportowano wojsko, no oprócz oczywiście transportu pieszego czy konnego. Więc tutaj także przedstawiamy właśnie ewolucję siedleckich dworców, a to wszystko dzięki czasem nawet długoletniej pracy zbieraczy, kolekcjonerów, jako że na wystawie prezentujemy materiały nie tylko ze zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach. My gromadzimy głównie dokumentację, natomiast większość fotografii, głównie pocztówek, pochodzi ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, z którymi współpracujemy. To wszystko zostało opracowane przez fachowca, który od lat zajmuje się naukowo dziejami transportu kolejowego, czyli doktora Rafała Dmowskiego z Uniwersytetu w Siedlcach, na co dzień dyrektora Archiwum Uniwersyteckiego, który opracował scenariusz tej wystawy wraz z Adamem Krzyskim, znanym siedleckim kolekcjonerem. Wybrali materiały, które zamieszczamy na wystawie spośród, no jak sam twierdził dr Dmowski, spośród tysięcy materiałów, no mogliśmy pokazać zaledwie niewielką część, ale jest to chyba wybór dobry. Także mamy wystawę w tym roku kolejowym, można ją oglądać do końca listopada, aczkolwiek wystawa jest też możliwa do wypożyczenia bezpłatnego, tak jak wszystkie wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach, mamy już ich kilkanaście, jeśli nie więcej, które zresztą wędrują po całym regionie, są wypożyczane do instytucji kultury, do szkół, także jeśli ktoś będzie chciał i tę wystawę, to służymy także ewentualnie jakby prawami autorskimi w tym sensie, że można wziąć ją na stałe, czyli sobie po prostu wydrukować na materiale, jaki komuś będzie pasowało. U nas jest we wnętrzach, ale przecież na materiale trwałym poza wnętrzami. Wiem, że Prochownia w Terespolu, to muzeum dosyć znane, jest już zainteresowane właśnie tą naszą wystawą. No liczymy też, że w przyszłości uda się wydrukować, opracować wydawnictwo, może nie tyle powystawowe, co znacznie szersze niż te materiały na wystawie, bo materiałów jest znacznie więcej, a ci, którzy no, nie mają możliwości pofatygować się do Archiwum Państwowego w Siedlcach, mogą tę wystawę obejrzeć na naszej stronie internetowej w wersji elektronicznej.
5: Doktor Rafał Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu w Siedlcach.
1: Co można zobaczyć na poszczególnych planszach na tej wystawie?
5: Wystawa składa się z 16 plansz. Na 13 ukazano chronologicznie poszczególne etapy powstawania linii kolejowych w Siedlcach. Poczynając od kolei warszawsko-terespolskiej, później Siedlce-Małkinia, Siedlce-Bałagoje. Następnie udział kolejarzy we wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych, poczynając od roku 1905, rewolucji 1905 roku. Następnie pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojna polsko-bolszewicka i okres międzywojenny ze szczególnym zaznaczeniem działań kolejarzy i ich rodzin dla miasta, bo kolejarze pewnym momencie wraz z rodzinami stanowili około 15% mieszkańców miasta, czyli znaczną liczbę. Po latach ta liczba się coraz bardziej zwiększała, część odchodziła na emeryturę, przychodzili nowi. W pewnym momencie w roku 1939 pojawiło się hasło, że Siedlce to miasto kolejarzy wojskowych i emerytów, lub jak wojskowi mówili, wojskowych kolejarzy i emerytów. Natomiast tych kolejarzy było w Siedlcach naprawdę dużo. I Siedlecki węzeł kolejowy był co najmniej do roku 1945, do końca II wojny światowej, jednym z najważniejszych węzłów w Polsce, z tego względu, że tędy szły transporty, w zależności od tego, która armia w którą stronę atakowała, albo na wschód, albo na zachód. Natomiast większość transportu wojskowego to były transporty kolejowe. Był to najszybszy, najbardziej efektywny sposób przewiezienia sprzętu wojskowego. Co więcej, mamy pokazaną działalność kolejowego przysposobienia wojskowego, czyli jednej z zapomnianych dziś, a bardzo znaczących i ważnych organizacji paramilitarnych w okresie międzywojennym. Mamy tablicę przedstawiającą działalność Kolejowej Straży Pożarnej, na bazie której powstała jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2 przy obecnej ulicy Składowej. Mamy zasygnalizowane najważniejsze wydarzenia związane z koleją z czasów II wojny światowej, czyli walki we wrześniu 1939 roku. Zajęcie Siedlec nie tylko przez armię niemiecką, ale później na krótko przez armię radziecką, gdzie zachowały się meldunki radzieckie, ile to sprzętu kolejowego z Siedlec zostało, jak to pięknie nazwane, ewakuowanego, czyli mówiąc krótko, ukradzionego do ZSRR. Mamy zasygnalizowaną działalność siedleckich kolejarzy podczas akcji ratowania dzieci Zamojszczyzny, działalność konspiracji kolejowej, jednej z największych w Polsce, bo w Siedlcach właśnie działał 6 rejon kolejowy, Podlasie, organizacja konspiracyjna bardzo mało znana, bardzo mało rozpoznana i dalej czekająca na odkrycie. Mamy również 3 ostatnie tablice, uważam, że dla większości siedlczan najważniejsze to tablice, na których przedstawiono siedleckie dworce kolejowe od pierwszego wybudowanego w roku 1866 do drugiego i kolejnych, drugiego z 1906, ze szczegółowymi planami, z ustaleniem architektów, z pokazaniem, jak on w rzeczywistości wyglądał, jakie były jego rozmiary, no i dworce powojenne ze wskazaniem na obecny, który jest delikatnie stylizowany na tenże z 1906 roku.
1: Tutaj dyrektor podkreślał, że wystawa pewnie by nie powstała, gdyby nie współpraca rodzin kolejarzy, którzy przekazali też wiele swoich pamiątek.
5: Bazując na dokumentacji zgromadzonej w muzeach czy archiwach, można pokazać tylko część historii, którą opowiadamy na wystawie. Tutaj ogromna ilość dokumentów czy zdjęć pochodzi z zbiorów prywatnych kolekcjonerów. I tutaj mamy przede wszystkim zbiory Adama Krzeskiego, siedleckiego kolekcjonera, byłego kolejarza już emerytowanego, zbiory Artura Soszyńskiego, który obecnie mieszka w Londynie, a jest jednym z największych w Polsce kolekcjonerów pocztówek kolejowych, czy zbiory Michała Jerzego Chromińskiego, który na wystawę udostępnił zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i oryginalne przedwojenne odznaki kolejowe, które cieszą oko i są unikatem w skali kraju.
1: Też bardzo starą czapkę można tutaj zobaczyć kolejową.
5: Tak, oryginalną czapkę kolejową z roku 1934, czyli ma w tym momencie 92 lata. Coś, co warto pokazać, jak rzeczywiście wyglądał element munduru kolejowego przed wojną. Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy, ale chciałem zwrócić też uwagę, że obecny rok to rok kolei w Polsce, ustanowiony przez Sejm, a równocześnie archiwa państwowe prowadzą akcję zbierania dokumentów, zdjęć i pamiątek kolejowych. Być może uda się jeszcze w zbiorach prywatnych odnaleźć dokumenty, które przyczynią się do jeszcze lepszego poznania historii kolei w Siedlcach.
1: panów kolejarzy muszę zapytać, jak się wystawa podoba i czy to dobrze, że powstała.
6: Tyle historii zebrać w jednym miejscu, to jest bardzo duża inicjatywa, tak powiem, bo chętnie bym taki album chciał mieć, jak tutaj widzę na żywo to, co się dzieje. No i oczywiście kultura ludzi związana z kolejnictwem. Także bardzo mi się podoba.
5: Historia Siedlec, historia kolejnictwa bardzo związana jest tutaj z tym miastem. Można było zobaczyć, zaobserwować, jakie zmiany następowały tutaj, jeżeli chodzi o kolej, przebudowa dworca, cała historia tutaj tych różnych linii kolejowych, więc bardzo ciekawa i potrzebna, mam nadzieję, inicjatywa.
7: Romek Michalski, emerytowany kolejarz. Mówię, my to jest, przeżywaliśmy częściowo, no jeszcze nie jestem takim wiekowym, ale mówię, to co zobaczyłem tu na wystawie, to mówię, co zorganizowali, mówię, ja kontaktowałem się z panem doktorem z Morskim, bo z jego mamą pracowałem. O tutaj byliśmy w kontakcie, on właśnie zaproponował, żeby przyjść, tak jak się będzie wystawa, mówię bardzo chętnie, bo mówię, chociaż zobaczę sam, bo tego człowiek nie widział. To się, jak pracowało się, to nie było takich coś, że można było oglądać. Gdzieś tam, gdzie niegdzie takie były obrazki tej powstawania kolei. To, co w tej chwili zobaczyłem, mówię, to nad podziw, że to ludzie tyle trudu włożyli, że to powstało. Taka, mówię, wystawa, mówię, dla tych młodych, to powinno nawet w zakładach pracy pokazać, jakieś wycieczki, zobaczyć, jak kolej powstawała, jak funkcjonuje, ile to było trudu, ile to trzeba było poświęcić wysiłku, żeby takie, te, w zasadzie tą kolej, czy to torę z Polską, czy to ze strony do Siemianówki, do Czaremki, tam ze strony, ile to trzeba było sił i zdrowia stracić. No ale mówię, jest dla pozostałość, dla tych, którzy będą chcieli się tym interesować, to jest dobry wzór do wspomnień powstania kolei.
2: SK Siedlce.
1: Znamy już zwycięzców drugiej edycji konkursu Uniwersytetu w Siedlcach Homo Verbum Locus na najlepszą książkę o Siedlcach i regionie. W tym roku kapituła przyznała jedną nagrodę główną i kilka wyróżnień.
8: Doktor Aldona Borkowska, dyrektor wydawnictwa naukowego Uniwersytetu w Siedlcach.
1: Homo Verbum Locus, druga edycja konkursu. Kto w tym roku należy do zwycięzców i wyróżnionych?
8: Zwycięzcą w konkursie Homo Verbum Locus została książka pani Joanny Nikel, Terror niemiecki w powiecie miejsko-mazowieckim 1939-1944, wojna i rozliczenia, wydana przez Instytut Pileckiego. Kapituła konkursu przyznała szereg wyróżnień. Wyróżnienie za promocję regionu otrzymała książka Życie i twórczość Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej autorstwa Magdy Stasiuk, wydana przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Bielskie Księżne Radziwiłłowe autorstwa Jerzego Flisińskiego, wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną Białej Podlaskiej. W kategorii poziom edytorski kapituła postanowiła wyróżnić książki Treblinka Ślady Zbrodni pod redakcją Krzysztofa Flażyńskiego. Wydawcą jest Muzeum Treblinka Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy 1941-1944. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również książka Protokoły Posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950 w opracowaniu Dariusza Magiera, wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach. W kategorii Duch Regionu kapituła wyróżniła książkę, która nie znalazła się wśród pięciu nominowanych pozycji. Jest to książka Eweliny Parafińskiej-Korybskiej, Pieśni Zasłyszane, zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia, wydawnictwo diecezji siedleckiej Unitas. Zainteresowanie lokalnego środowiska konkursem pozwala nam wierzyć, że kolejne edycje spotkają się z równie szerokim zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.
1: Ile w ogóle uczestników w tym roku było w konkursie?
8: Do konkursu zgłoszono ponad 20 pozycji. Podobna ilość była również zgłoszona w pierwszej edycji. Jest to sporo książek o szerokim wachlarzu tematycznym, edytorskim. Generalnie jest z czego wybierać i jest to trudny orzech do zgryzienia dla kapituły konkursu.
9: Joanna Nikel, Instytut Pileckiego.
1: Jest pani autorką zwycięskiej książki. Proszę nam przybliżyć, co to jest w ogóle za publikacja i co dla pani oznacza to wyróżnienie?
9: Jest to publikacja, która traktuje o wojennych losach powiatu Mińsk-Mazowiecki. W swoich badaniach nie koncentrowałam się wyłącznie na takiej typowej narracji opisującej wydarzenia z czasów II wojny światowej, albowiem u mnie historia nie kończy się w 1945 roku, ale interesujące było również dla mnie to, co się działo po wojnie z osobami, które z Niemcami, którzy przybywali tutaj na te tereny i w imieniu państwa niemieckiego realizowały politykę prześladowań i eksterminacji ludności żydowskiej, jak i również polskiej. Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i takim źródłem satysfakcji. Powstawała w czasach pandemii, także wsparcie Instytutu w prowadzeniu badań było ogromne. Cieszy mnie, że historia mniejszych miejscowości, mniejszych ośrodków nie pozostaje w cieniu, bo jak dobrze wiemy, historiografia jest dość mocno zdominowana przez narrację dotyczącą dużych ośrodków jak Warszawa, jak Kraków, czy też jak Radom. Dlatego też jest to ogromne wyróżnienie, źródło satysfakcji, zwłaszcza, że została nagroda przyznana przez środowisko, chyba takie dość społeczność zamkniętą, regionalistów tutaj z Siedlec, jak i również książka spotkała się z ogromną życzliwością środowiska w Mińsku Mazowieckim, Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które to niemniejszym chciałam również bardzo serdecznie pozdrowić.
10: Dariusz Magier, autor opracowania protokołów z posiedzeń miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950. Ta publikacja to jest krytyczna edycja źródła archiwalnego, którym są protokoły z posiedzeń tytułowej Miejskiej Rady Narodowej. Po prostu sesje radnych, które odbywały się najczęściej dwa razy w miesiącu. Okres taki wybrany 44-50, dlatego że jest to czas, kiedy po okresie wojny wznowiono działalność radnych i tego samorządu miejskiego na podstawie ustawy przedwojennej. W 50 roku zlikwidowano samorząd w ogóle, więc tutaj ta cezura 1950 roku. Po co jest to wydawnictwo? No przede wszystkim po to, żeby upowszechniać źródła archiwalne, pokazać ludziom, którzy nie przyjdą, nie wszyscy przecież przyjdą do, którzy by chcieli, przyjdą do archiwum, będą zamawiać te teczki, w których są te protokoły, a tak w jednym miejscu zebrane mogą, mówiąc kolokwialnie, szerzej trafić pod strzechy.
11: Nazywam się Ewelina Parafińska-Korybska. Jestem organistką, jestem też rusycystką i doktorem językoznawstwa. Pracuję w kościele w Biskupicach, w archidiecezji lubelskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Książka Pieśni Zasłyszane, zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia, jest śpiewnikiem, a więc zawiera zapis nutowy i teksty pieśni religijnych i kościelnych, 263, z regionu południowego Podlasia. Pieśni są podzielone na kategorie zgodne z rokiem kościelnym, na przykład są pieśni eucharystyczne, wielkopostne, żałobne. Największą grupę stanowi zbiór pieśni żałobnych i maryjnych. Maryjność odpowiada duchowi regionu, to się też wyrażało w tych pieśniach. No i pieśni żałobne, ponieważ obrzędy żałobne, obrzędy pogrzebowe dawniej były dużo bardziej rozbudowane niż dzisiaj. Przy zmarłym było dużo śpiewów, modlitw, więc to wymagało powstawania i obecności licznych pieśni, modlitw, które w jakiejś części upamiętniłam i uwieczniłam. Pieśni śpiewały mi panie starsze, często zelatorki, które się zajmowały prowadzeniem takich nabożeństw, panie bardziej zaangażowane w życie kościelne w swoich parafiach, które po prostu lubiły śpiewać, tym żyły, prowadziły nabożeństwa i pamiętały melodie, teksty, miały ręcznie pisane zeszyty, które mi udostępniły, bym mogła te pieśni spisać. Te teksty często były już zniszczone, więc myślę, że to był taki ostatni moment, by jakąś część uwiecznić. To, że te prace dostrzeżono, to zasługa księdza Przemysława Świderskiego, który zgłosił moją pracę do konkursu, a to, że została tak wyróżniona i tak doceniona, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewałam się tego zaszczytu. Niemniej jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że ta moja praca i to dzieło zostało docenione w takim gronie.
12: Nazywam się Magda Stasiuk, jestem autorką książki pod tytułem Życie i twórczość Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej i to jest książka na temat postaci, która bardzo się zasłużyła dla kultury Sokołowa, oczywiście też kilku innych miejsc, ale ponieważ ona u nas najwięcej napisała, a nie jest u nas zupełnie znana, to myślę, że ta moja publikacja, najważniejszą jej rolą jest to, żeby właśnie docenić i przypomnieć postać Zofii Zwolińskiej-Wcisłowskiej, naszej kompozytorki, naszej pisarki, naszej literatki.
2: SK Siedlce.
1: Kilkanaście szkół z miasta i regionu rywalizowało w tegorocznym międzyszkolnym konkursie piosenki bajkowej w Siedleckiej Dziesiątce.
13: Daniel Wiśniewski, szkoła numer 10 Siedlce. No cóż, bardzo nam przyjemnie, że po raz drugi jesteśmy organizatorem tego wydarzenia. W tym roku kilkanaście szkół zgłosiło się do tego konkursu. Przypomnę, konkurs piosenki bajkowej ma na celu prezentację i promocję dziecięcej twórczości muzycznej, rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, umożliwienie zaprezentowania się na scenie dzieciom, czerpanie radości przez wspólne zabawy. Jest nam bardzo miło, że dzieci mogą wyrazić się artystycznie na naszej tutaj scenie, że przenoszą tutaj na scenę fragmenty swoich bajek, to co lubią, to co najbardziej ich interesuje. Piosenki bajkowe, zarówno z filmów animowanych, tych filmów, które były kiedyś, które są teraz, ale również piosenek różnego rodzaju bajkowych. Jest to naprawdę bardzo, bardzo taka dla dzieci dobra okazja do tego, żeby się tak artystycznie tutaj na scenie wyrazić, żeby po prostu być obserwowanym przez inne dzieci. No jest to taka okazja również do budowania pewności siebie przez dzieci, do takiego prezentowania się na scenie.
14: Justyna Pieńkowska. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem konkursu. Dużo dzieci z klas 1-3 wzięło udział. W tym roku repertuar jest bardzo różnorodny, więc tym bardziej czekamy na te występy. No i już zapraszamy za rok. Chcieliśmy jako szkoła mieć swój międzyszkolny konkurs, żeby móc zaprosić do nas, zobaczyć, żeby tak dzieci wiedziały, jak wygląda nasza szkoła. A konkurs piosenki bajkowej, każdy z nas lubi bajki. Także jest to taki konkurs pełen uśmiechu, radości.
15: Dzień dobry, nazywam się Natalia Rybicka i ja będę w tym roku prowadziła konkurs. Mam nadzieję, no jestem tutaj, widzę jak się ubrały dzieci i mam nadzieję i trzymam kciuki, że wszystkim pójdzie jak najlepiej. Mam nadzieję, że dzieci przede wszystkim wykażą się odwagą, pokażą swój talent i naprawdę, że stworzymy tutaj razem taką wspólną bajkową atmosferę. Naprawdę dużo piosenek znam, pomimo że jednak są jakieś nowe albo których nie znam i na pewno myślę, że dzieci się akurat dobrze z tym zaprezentują tutaj. Na pewno jakąś nową piosenkę poznam, ale głównie znam piosenki, bo sama jestem osobą śpiewającą, a więc no łatwiej mi jest akurat prowadzić ten konkurs. Bajki są różne, od Mulan do nawet widziałam księcia Piotrusia Pana, nie księcia. A więc naprawdę bardzo zróżnicowany repertuar. Widziałam też bardzo ciężkie, takie wymagające piosenki, a więc jestem bardzo ciekawa, jak uczestnicy w tym roku dadzą sobie radę.
16: Robert Protasewicz.
17: Jurorzy już się szykują do pracy.
16: Pracy, wiadomo, bardzo dużo. Drugi międzyszkolny konkurs piosenki bajkowej, podpisywanie dyplomów, no i oczywiście to, co najważniejsze, czyli nasi artyści. Oceniamy całokształt, ich wygląd, aparycje, głos, czy czysto śpiewają, jak interpretują piosenkę. Wspaniałe wykony piosenek. No cóż, tylko się cieszyć, że takie konkursy są na mapie Siedlec.
18: Jako mama jednej z uczestniczek jestem bardzo dumna z córki, że zdecydowała się na wzięcie udziału najpierw w eliminacjach. Udało nam się, zajęła pierwsze miejsce. Uważam, że jest to jeden z pierwszych fajnych jej sukcesów. Bardzo dużo na to pracowała, jest w świetnym nastroju i będę za nią mocno trzymała kciuki, ale również kibicuję wszystkim innym dzieciom.
14: A co będziesz śpiewać?
19: Piosenkę z filmu Mulan.
14: A długo się przygotowywałaś?
19: Nie.
14: Denerwujesz się przed występem?
19: Nie.
14: Co będziecie śpiewać? Czy długo się przygotowywałyście?
19: Nie.
20: Długo?
19: Nie.
20: Wczoraj pół dnia.
19: Będziemy śpiewać Wajanę.
14: A dlaczego w ogóle chciałyście wziąć udział w tym konkursie?
19: Nie, bo lubimy śpiewać. Dla zabawy.
14: To powiedzcie jeszcze, z jakiej szkoły jesteście?
19: Z dwójki jesteśmy.
21: Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 2. Warto uczestniczyć w konkursach, ponieważ dzieci przełamują barierę nieśmiałości, mają możliwość pokazać się, przełamać swoją nieśmiałość.
14: Powiedzcie, skąd przyjechaliście, z jaką piosenką, czy długo się przygotowywaliście?
19: Długo.
20: Z trójki.
14: Jaką piosenkę zaśpiewacie?
20: Nie musi chcieć.
14: Stresujecie się przed występem?
20: Tak. Nie.
0: To są bardzo wygadane dzieci i już właśnie widzę, że stres wziął u nich górę. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 3 w Siedlcach i przygotowaliśmy piosenkę Nie bój się chcieć.
14: Pierwszy raz bierzecie udział?
0: Tak. W tym konkursie bierzemy pierwszy raz udział.
14: Dlaczego warto?
0: Warto próbować swoich sił, mierzyć się z nowymi rzeczami i spędzać miło czas.
20: Nowe piosenki przede wszystkim. I najlepiej się bawić.
14: Powiedz, z jakiej szkoły przyjechałaś, co zaśpiewasz?
20: Jestem ze szkoły imienia Jana Pawła II ze Stokuleckiego i zaśpiewam Jaja na pół kroku stąd.
14: A długo się przygotowywałaś do tego konkursu?
20: Tak.
14: Dlaczego w ogóle warto? Dlaczego chciałaś wziąć udział?
20: Bo myślę, że ładnie śpiewam i że wygram.
14: A pierwszy raz bierzesz udział?
20: Nie.
14: Czyli już w zeszłym roku próbowałaś? Jak ci wtedy poszło?
20: W miarę okej.
14: Powodzenia.
20: Tutaj są fajne występy, cieszę się, że mogę je oglądać.

0: się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu Esca.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tu się opłaca.
18: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
19: Topaz, tu robię zakupy.
20: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: táto promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro!
6: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tu się opłaca.
9: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
10: Topas, tu robię zakupy.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Tu się opłaca.
9: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
10: Topas, tu robię zakupy.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
17: Siedlce na czasie.
18: Magda Szewczuk, mam dla Was kilka ciekawych propozycji na niedzielę. Dzisiaj w Siedlcach odbywa się zlot pojazdów zabytkowych Mrowisko. Zabytkowe pojazdy możecie podziwiać na terenach zielonych przy ulicy Wiszniewskiego. Po godzinie 13 w Skurcu pojawi się Król Latino, czyli Skolim. Wystąpi z okazji Dni Gminy Skurzec. Natomiast o 15.30 z terenów przy Siedleckim Stadionie wystartuje rajd rowerowy z firmą Stadler.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
19: Muzyką się żyje.
5: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
20: Luzik.
21: Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
21: Poluszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
22: Ja też się super bawiłem.
23: Dobrze bawiłam.
21: Tymi nagrywkami, wideo.
20: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
21: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
20: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
21: Tak.
20: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
21: Tak. Tak, bardzo.
20: Jesteś za?
21: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się Eska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Eska, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
6: Słuchaj Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Tu się opłaca.
9: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
10: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
14: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
15: Co tam się będzie działo?
14: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
13: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tu się opłaca.
5: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
9: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yo Mayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yo Mayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
10: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Topas, topas, tu się opłaca.
5: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
6: Topas, tu robię zakupy.
1: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
11: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
12: Topaz, tu robię zakupy.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
19: Siedlce na czasie.
20: Magda Szewczuk, sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Dla wielbicieli fantastyki, Władcy Wszechświata. Możecie wybrać się również na komedię Straszny Film. Na ekranach siedleckich kin także produkcja Dzień Objawienia oraz Posłani. Z dzieciakami możecie wybrać się m.in. na animację Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. A szczegóły znajdziecie oczywiście w repertuarze siedleckich kin. Odsyłam na ich oficjalne strony internetowe.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci i proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Kino. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tu się opłaca.
9: Superstart tygodnia to lubisz. Od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
10: Topas, tu robię zakupy.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
16: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
17: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Łap okazję w RTV

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe. Zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze. Ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak. I dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję. Jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
12: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
15: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1+1 gratis.
16: Topaz, tu robię zakupy.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
20: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
19: No oczywiście, że także trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
21: Luzik.
22: Arbuzik.
23: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
22: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
24: Ja też się super bawiłem.
22: Się dobrze bawiłam. Tymi nagrywkami, wideo.
23: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
22: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
23: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
22: Tak.
23: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
22: Tak, bardzo.
23: Jesteś za?
22: Tak, żeby wszyscy słuchali.
19: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Stefangelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
0: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
19: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie. Daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników. Można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: STD Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tu się opłaca.
8: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
4: teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
2: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
3: Topaz, tu robię zakupy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
14: Siedlce na czasie.
15: Magda Szewczuk, w Archiwum Państwowym w Siedlcach możecie oglądać wystawę Siedlecki węzeł kolejowy. Powstała z okazji jubileuszu stulecia utworzenia PKP.
16: To co w tej chwili zobaczyłem, ja mówię, to nad podziw, że to ludzie tyle trudu włożyli, że to powstało.
17: Historia kolejnictwa bardzo związana jest tutaj z tym miastem. Przebudowa dworca, cała historia tutaj różnych linii kolejowych.
18: No i oczywiście kultura ludzi związana jest z kolejnictwem, także bardzo mi się podoba.
15: Mówią kolejarze, wystawę będzie można oglądać do końca listopada.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
19: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
20: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: wioski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tu się opłaca.
7: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
10: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
9: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
12: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
13: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
14: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
15: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł. Groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo.

0: Pass, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
7: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
6: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
8: Leksi, jak emocje po meczu?
9: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
8: Jak to jest grać z taką ekipą?
10: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
6: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
11: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
12: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
11: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwogangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL. 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Wundary!
16: Kto?
17: Wundary!
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
22: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: I po reklamie.
23: SK.

0: Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wszystko brzmi lepiej.
13: W harmonii.
12: Dwa głosy współgrają.
13: Ze sobą.
12: Przekazują z lekkością.
13: Trudne wiadomości.
12: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
13: Betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bakonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.
0: i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
23: Siedlce na czasie.
24: Magda Szewczuk, mam dla Was kolejne ciekawe propozycje. Dzisiaj o 17 w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach koncert zespołu wokalnego Art Styl. Natomiast w najbliższą sobotę o 14 na siedleckim stadionie wielki finał Ekstraligi Rugby. MKS Pogonia Węta Siedlce zmierzy się z Ogniwem Sopot. 20 i 21 czerwca w Siedlcach kolejna edycja Before Festiwalu. Na siedleckiej scenie pojawią się m.in. BDOS oraz Bambi.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
25: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
26: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
25: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
27: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
25: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
28: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Gettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będziemy m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
13: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: E-E-N-I.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
18: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
17: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
19: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-700 20 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
17: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak nie.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń. Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
19: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
17: Topaz, tu robię zakupy.
20: I po reklamie.

0: To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Topas, tu się opłaca.
7: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
17: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Topas, tu się opłaca.
7: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
8: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, Dostępny w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
22: Siedlce na czasie.
23: Magda Szewczuk, w Archiwum Państwowym w Siedlcach możecie oglądać wystawę Siedlecki węzeł kolejowy. Powstała z okazji jubileuszu stulecia utworzenia PKP.
24: To co w tej chwili zobaczyłem, ja mówię, to nad podziw, że to ludzie tyle trudów włożyli, że to powstało.
25: Historia kolejnictwa bardzo związana jest tutaj z tym miastem. Przebudowa dworca, cała historia tutaj różnych linii kolejowych.
26: No i oczywiście kultura ludzi związana jest z kolejnictwem, że bardzo mi się podoba.
23: Mówią kolejarze, wystawę będzie można oglądać do końca listopada.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
27: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
28: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
27: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Money, money, money.
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Pass. Tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: I po reklamie.

0: Taka
1: reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu się opłaca.
5: Super start tygodnia, to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Ale sztosy.
6: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Disney Plus.
18: To jest mój czas.
17: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
19: Mam propozycję.
20: To nie jest jakaś wkrętka?
17: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Europass, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.

0: Mega Siedlce. Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Super start tygodnia to lubisz. Od poniedziałku polskie ogórki szklarniowe aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. Sprawdź więcej od poniedziałku w gazetce i w apce.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn lokalny Eski Siedlce. Dzisiaj powiemy m.in. o charytatywnym festiwalu Iluzji, który już w lipcu odbędzie się w Siedlcach. Powiemy również o dzietności w województwie mazowieckim. Tutaj liderem jest powiat siedlecki.
0: Eska Siedlce.
1: W lipcu w Siedlcach odbędzie się festiwal Iluzji. Dochód z wydarzenia wesprze leczenie 19-letniego Wojciecha Kordysa z gminy Siedlce, który został potrącony przez samochód i doznał bardzo poważnych obrażeń.
2: W studiu Radia SK Marcin Długosz, iluzjonista. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Będziemy Państwa zapraszali na niezwykłe wydarzenie charytatywne, które już w lipcu odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Można powiedzieć, trzej muszkieterowie, troszeczkę tak Was nazwę, wystąpią na siedleckiej scenie w szczytnym celu, ale myślę, Marcin, że Ty lepiej opowiesz naszym słuchaczom, co organizujecie, dla kogo organizujecie.
3: Organizujemy magiczny festiwal. Tak jak wspomniałaś, jest to impreza charytatywna. Trzej muszkieterowie. My nazywamy swój projekt Magiczny Tercet. Jest nas trzech magików, iluzjonistów. Każdy zajmuje się inną dziedziną iluzji i oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na tę imprezę.
2: To może trochę powiedzmy więcej o Was. Co będzie można zobaczyć na siedleckiej scenie? No i dla kogo jest ten festiwal iluzji? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo to jest dla młodego chłopaka, który ucierpiał, potrzebuje kosztownego leczenia, więc myślę, że kilka słów może o bohaterze akcji.
3: Bohaterem akcji jest Wojtek Kordys, który odniósł tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w miejscowości Strzała. Było to bodajże około półtora roku temu. I chcielibyśmy go wspierać w powrocie do pełnego funkcjonowania.
2: Oczywiście w takim przypadku na pewno jest kosztowne leczenie, więc stąd zbiórka prowadzona na jednym z popularnych portali. Oczywiście zbiórka zweryfikowana, to tutaj Państwa o tym zapewniamy. I te pieniądze, które są potrzebne na dalsze leczenie tego młodego człowieka, no są naprawdę potężne, stąd Wasza akcja.
3: Tak, chcemy pomóc rodzicom i Wojtkowi w odzyskaniu pełnej kondycji. Zbieramy przez założoną przez nas skarbonkę na portalu siempomaga.pl. Oczywiście link do zbiórki będziemy gdzieś udostępniali za pomocą Radia SK. Centrum Kultury i Sztuki, 400 miejsc, więc jak najbardziej salę będziemy mogli wypełnić do pełna i oczywiście dla kogo to jest. Jest to festiwal familijny. Będzie krótka, może nawet nie krótka, bo planujemy to wydarzenie zrobić na około 2 godziny, podzielone na trzech iluzjonistów. Będzie część dla mniejszych, dla większych oraz dla osób dorosłych, ale wszystko wyważone i ze smakiem.
2: Więc rodzinnie możecie się Państwo wybrać do Centrum Kultury i Sztuki, wpłacić taką cegiełkę na leczenie Wojtka, przy okazji fajnie, rodzinnie, na wesoło spędzić ten czas. Czego się możemy spodziewać na scenie? Bo tak jak wspomniałeś, każdy z Was no, w trochę innych dziedzinach, można powiedzieć, się specjalizuje, więc co zaprezentujesz na scenie? Ty, co zaprezentują Twoi koledzy?
3: Mateusz zaprezentuje program dla najmłodszej publiczności i będą to forma znikania, pojawiania się. Kolega Piotr ma przygotowane elementy lewitacji, a ja postaram się Państwa oczarować taką dziedziną iluzji, jaki jest mentalizm.
2: Więc dla każdego coś innego. Możecie śmiało wybrać się z nawet chyba już kilkuletnimi dziećmi na takie wydarzenie?
3: Tak, jak najbardziej. Kilkuletnie dzieci są naprawdę fajnymi odbiorcami, super reagują i oczywiście będziemy chcieli oczarować Was wszystkich.
2: No mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że oczarujecie swoim występem, a przy okazji mam nadzieję realnie też przyczynicie się do pomocy Wojtkowi, bo biletem wstępu na Wasz występ będą no takie cegiełki, tak? Przekazywane właśnie na rzecz Wojtka.
3: Dokładnie tak, cegiełkę należy wykupić przez portal Się Pomaga. Jest to kwota jednoosobowego wejścia, kwota 40 zł. Będziemy oczywiście tą skarbonkę cały czas monitorowali, weryfikowali, zerkali na to, jak udaje nam się osiągnąć cel tej skarbonki. Chciałbym jeszcze nadmienić, że honorowy patronat festiwalu objęli pan prezydent miasta Siedlce Tomasz Chopunowicz oraz pan wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski.
2: Więc tutaj na pewno przyda się wsparcie samorządu. I jeszcze jeszcze raz przypomnijmy, kiedy jest festiwal, do kiedy można też waszą skarbonkę zapełniać. No i czy ewentualny dodatkowy występ szykujecie, gdyby było duże zainteresowanie?
3: Festiwal planujemy, wiemy, że odbędzie się 9 lipca w sali Centrum Kultury i Sztuki w Siercach o godzinie 18. Jak najbardziej, jeżeli wypełnimy salę po brzegi, będziemy chcieli zrobić to jeszcze raz, dlatego że chcemy jak najbardziej i jak najmocniej pomóc Wojtkowi do powrotu do jak najlepszej formy.
2: To ja, Marcin, życzę, żeby ta sala się szybciutko wypełniła i żebyście mieli trochę więcej pracy może, ale żeby jednak może jeszcze udało się dodatkowy występ zorganizować i żeby siedlczanie i mieszkańcy regionu pokazali, że mają wielkie serca.
3: Bardzo prosimy o pomoc i zapraszamy bardzo serdecznie na charytatywny Festiwal Iluzji.
2: Szczegóły znajdziecie Państwo oczywiście w portalu Radia SK. Tam odsyłam. Marcin, dziękuję bardzo za przybycie do studia Radia SK.
3: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
0: SK Siedlce.
1: W województwie mazowieckim w ubiegłym roku urodziło się ponad 40,5 tysiąca dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Najwyższy wskaźnik dzietności ma powiat siedlecki. Na podium jest także powiat łosicki. W mniejszych miastach kobiety rodzą dzieci wcześniej. W Warszawie i okolicach decyzja o rodzicielstwie jest odkładana. Więcej na ten temat powiedzą marszałek Mazowsza Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego i rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
4: Dzisiaj wyzwania demograficzne, problemy demograficzne to jeden z takich największych problemów europejskich i cywilizacyjnych. Niestety obserwujemy ciągle spadający wskaźnik urodzeń w Polsce, na Mazowszu. No, Mazowsze dzięki migracji jest w dalszym ciągu jednym z czterech województw, których ilość mieszkańców rośnie. Ale oczywiście jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie. No, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę. Staramy się oczywiście pracować na rzecz poprzez różnego rodzaju działania. Jednym z nich jest oczywiście dbanie o nasze oddziały położniczo-ginekologiczne, o nasze oddziały neonatologiczne. W naszych szpitalach wielospecjalistycznych mamy takie oddziały.
5: Coraz mniej dzieci się rodzi. My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego stąd wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
6: Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i to jest dobra informacja, natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. W 2023 roku w naszym regionie przyszło na świat prawie 45 tysięcy noworodków, natomiast dwa lata później nieco ponad 40 tysięcy. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności, ale także samorządy, które muszą dostosować infrastrukturę i swoje zadania do nowych potrzeb. Aby lepiej zobrazować skalę tego zjawiska na Mazowszu, porównajmy je do liczby uczniów na przykład w szkołach. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 2 lat na Mazowszu zniknęło tyle dzieci, ilu uczęszcza do 10 pełnych szkół. To tak jakby nagle w regionie zabrakło wszystkich uczniów z kilku dużych liceów lub podstawówek.
0: SK Siedlce.
1: A teraz coś o lokalnym rynku pracy. Czym jest barometr zawodów i w jakich branżach w Siedlcach i regionie brakuje rąk do pracy? Powie Paweł Trojanowski, kierownik zespołu do spraw regionalnej polityki rynku pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
7: Myślę, że warto powiedzieć o barometrze. Co prawda nie chodzi tutaj o ciśnienie atmosferyczne, a o barometr zawodów. Badanie, które Państwu na pewno jest doskonale znane, badanie już od wielu lat realizowane, obejmujące również województwo mazowieckie, w tym powiat Siedlce. Barometr zawodów, Szanowni Państwo, jest prognozą jednoroczną na sytuacji na rynku pracy. Opiera się głównie na opinii ekspertów, w tym doradców zawodowych, którzy analizują podaż i popyt w poszczególnych sektorach. Czyli analizują tak naprawdę, czy na danym rynku pracy jest deficyt, równowaga czy nadwyżka, więc czy brakuje rąk do pracy, a więc liczba ofert przewyższa liczbę kandydatów, czy ten popyt spotyka się z podażą i stanowi stabilną sytuację, czy jest więcej kandydatów niż ofert. I tutaj pierwszy taki sygnał, że taka nadwyżka w Siedlcach w 2026 roku według prognoz i według ekspertów występować nie będzie. Krótkie podsumowanie, więc eksperci rynku pracy, prognoza roczna, analizowali 18 branż, w tych 18 branżach 168 grup zawodów. Po co takie badanie jest realizowane? Ono jest wykorzystywane i powinno być wykorzystywane przy planowaniu ścieżek edukacyjnych, ale także przy analizach rynku pracy oraz przy planowaniu kariery zawodowej. W 2026 roku okazuje się, i to już się potwierdza od kilku lat, że jeżeli chodzi o Siedlce, najbardziej w cenie są kompetencje. Barometr zawodów na ten rok wykazał, że mamy dwa zawody w dużym, bardzo dużym deficycie, 54 zawody deficytowe, 107 zawodów w równowadze i jak już wcześniej wspomniałem, 0 zawodów nadwyżkowych. No, oznacza to, szczególnie w kontekście zawodów nadwyżkowych, że teoretycznie z tego badania wynik jest taki, że każda osoba, która posiada kwalifikacje, powinna znaleźć w Siedlcach w 2026 roku zatrudnienie, a w wielu sektorach jednak pracodawcy będą poszukiwać i jeżeli nie walczyć o pracownika. Tutaj, Szanowni Państwo, zestawienie, o jakich branżach 18 mówiliśmy. Duży deficyt to branża budowlana i produkcyjno-przetwórcza. Mamy duży deficyt w tych dwóch. Jak widać, deficyt występuje praktycznie w każdym zawodzie, w każdej branży, oprócz kulturalno-społecznej i matematyczno-przyrodniczej, a równowaga rozkłada się podobnie, oprócz kilku branż, ale zaraz do tego wrócę. Jeżeli chodzi o duży deficyt pracowników, no to dwa zawody, w których znalezienie pracownika może się okazać najtrudniejsze. Pierwszy zawód to monterzy konstrukcji metalowych, drugi spawacze. Oczywiście no, należy sobie zdawać sprawę, że dla sektora produkcyjnego i budowlanego są to role kluczowe i brak może stanowić wąskie gardło dla lokalnego przemysłu, tym bardziej, że mamy duże firmy, które funkcjonują w tej branży, m.in. Siedlecki Mostostal, firma Bozamet, więc należy mieć to po prostu na uwadze, że tutaj te deficyty mogą utrudniać prowadzenie tej działalności gospodarczej w tej branży. No i to, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy i wspominaliśmy, a mianowicie no, odczuwalny jest kryzys, jeżeli chodzi o kwestie branży edukacyjnej i prowokacyjne pytanie, kto nauczy kolejne pokolenia, w tym kto nauczy tych spawaczy czy monterów. Od wielu lat utrzymuje się przede wszystkim deficyt, jeżeli chodzi o nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów zawodowych. To jest wręcz tendencja stała. Ale proszę zwrócić uwagę, że również mamy deficyty w edukacji ogólnej, czyli w obszarze nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, jak i nauczycieli języków obcych. Niestety również bez względu na sytuację demograficzną, o której pan dyrektor Karaś wspomniał, odczuwalne są też deficyty w obszarze nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, nauczycieli szkół specjalnych, pedagogów i nauczycieli wspierających. Więc pomimo, iż Uniwersytet w Siedlcach kształci pedagogów, jak widać, dalej w tym obszarze występują deficyty. Kolejnym obszarem, którego oczywiście takim czynnikiem stymulującym negatywnym jest sytuacja demograficzna, która dyktuje te potrzeby na naszym lokalnym rynku pracy, no to jest obszar branży medycznej i opiekuńczej. Nasze społeczeństwo, które niestety dynamicznie jest społeczeństwem starzejącym się, będzie generowało i generuje ten popyt na usługi opiekuńcze.
0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. Uczelniane Kolegium Elektorów UWS zadecydowało w czwartek 11 czerwca o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora Uniwersytetu w Siedlcach. To pokłosie afery na uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym, zarzucano mu też m.in. mobbing. Z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie odwołania rektora zwrócił się do Kolegium Elektorów UWS minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Szef resortu 19 maja zawiesił profesora Minkinę na 30 dni, by w międzyczasie kolegium mogło zebrać się i zagłosować. Z przewodniczącą kolegium rozmawialiśmy tuż po głosowaniu.
8: Beata Walenciuk-Dejneka, przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach. Uprawnionych do głosowania było 123 osoby. W głosowaniu wzięło udział, czyli obecnych na auli na posiedzeniu było 111 osób. Wydaliśmy, komisja skrutacyjna wydała 111 kart. Wszystkie głosy były ważne. Oddane były poprawnie. Jeśli chodzi o wynik, to za odwołaniem profesora Minkiny z funkcji rektora głosowało 58 osób, przeciwko 46 i wstrzymujących się 7. To oznacza, że w tym przypadku, jeżeli jest bezwzględna liczba oddanych głosów, w tym wypadku bezwzględna większość to była 56, czyli 58 odwołany. Profesor Minkina został odwołany. W tej chwili uchwała o odwołaniu zgodnie z wnioskiem ministra nauki i szkolnictwa wyższego została podjęta. Taką uchwałę podpisałam i teraz to prześlemy do ministerstwa, a potem będziemy dopiero rozpatrywać, jak będzie wyglądała dalsza procedura. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 11 czerwca. W tej chwili jest cały czas PO rektora, pan profesor Zbigniew Karczmarzyk i na razie tak będzie do czasu, kiedy będziemy podejmować kolejną procedurę.
1: Radości z odwołania rektora nie kryją sygnaliści w tej sprawie.
9: Dr Marcin Chrząścik, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Siedlcach. Dzisiaj Kolegium Elektorów podjęło decyzję, jedyną słuszną, którą mogło podjąć, ponieważ związaną z odwołaniem rektora. Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to dzisiaj rano, kiedy się obudziłem. Naprawdę nawet nie prowadziłem jakichś wielkich kalkulacji, ale sceptycznie podszedłem, ponieważ znałem procesy wcześniej wyboru elektorów, ale mimo wszystko, tak jak to nieraz wspominałem, wierzyłem w przyzwoitość. W większości z nich jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
10: Profesor Barbara Biesiada-Drzazga. Powiem tak, jest to ogromne święto dla Uniwersytetu. Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro Uniwersytetu, a nie, powiem wprost, a nie własne korzyści. Cieszę się, mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Cieszę się, że nasza walka nie poszła na marne, że pewne osoby przekonały się. Myślę, szanowni państwo, że to jest pierwszy etap dla pana Minkiny. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie pana, w cudzysłowie, rektora, to będzie tylko pierwszy krok w karierze rektora, który do podniesienia odpowiedzialności. Jeszcze chcę powiedzieć, że pan Minkina chciał wejść do historii Uniwersytetu. Myślę, że wszedł, ale nikt, przynajmniej z moich znajomych, nie chciałby do takiej historii wejść. Dziękuję pięknie.
0: SK Siedlce.
1: Zmieniamy temat. Ze mną w studiu Radia SK babcia Szymona Kowalczyka, jak również sam Szymon, 5-letni chłopczyk chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Babcia Szymona opowie nam za chwilę więcej o tym, jak to się stało, że zaopiekowała się chłopcem, o jego chorobie i zbiórce na jego rzecz.
11: No, dzień dobry, Agata Kozubaj, zamieszkała w Kotuniu, wychowująca Szymona Kowalczyka, który też mieszka w Kotuniu razem z nami. Szymon ma obecnie 5 lat. jesteśmy rodziną zastępczą dla niego od sierpnia 2024, natomiast wcześniej też byliśmy rodziną zastępczą dla jego matki, którą wychowywaliśmy od urodzenia. No, osiągnęła wiek 18 lat, ale ona nie wyprowadziła się od nas, była u nas, Szymon się urodził u nas. No i później mamusia się wyprowadziła. Sytuacja była troszeczkę, no może nie ciekawa, i Szymuś przez sąd został przyznany nam w sierpniu 24 i automatycznie od tego okresu jesteśmy rodziną zastępczą i obecnie opiekujemy się Szymonem. Wychowujemy go razem z mężem Stanisławem. No a Szymon właśnie jest chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Ta choroba po prostu jest to chorobą śmiertelną. U nas w Polsce jest chorobą nieuleczalną, więc szukamy, że tak powiem, pomocy za granicą, żeby otrzymać terapię genową, żeby można było go leczyć właśnie, żeby dostał terapię genową. No i potrzebny nam jest w tym momencie, mamy wycenę 16,5 miliona złotych.
12: Jak to w ogóle, jak się okazało, że on jest chory? Kiedy to zostało zdiagnozowane?
11: To znaczy, choroba u Szymona została zdiagnozowana, jak miał rok i 6 miesięcy. Wtedy automatycznie zaczynał słabo przybierać na wadze. No i jako dziecko zaczynał później siadać, wstawać, więc to takie było troszeczkę niepokojące. No i żeśmy dostali skierowanie właśnie od lekarz-pediatry do szpitala, że w celu przebadania. No i właśnie potwierdziło się badania, że jest to choroba genetyczna, dlatego że może tak dosyć szybko została potwierdzona ta choroba genetyczna, bo w rodzinie Szymona jego wujek też był chory na tą dystrofię mięśniową Duchenna, który no, w bardzo młodym wieku, też w wieku 16 lat, zmarł na tą chorobę. No i dlatego też między innymi tak, no, była szybka diagnoza tej choroby. No wiadomo, ta choroba no, zabiera władzę i siłę w mięśniach, a objawia to się, że są problemy z chodzeniem, ze wstawaniem, z siadaniem. Szymon obecnie no, jest w miarę w dobrej jeszcze formie fizycznej, bo jeździmy systematycznie na rehabilitację. Rehabilitacja jest 4 razy w tygodniu. No tylko wiadomo, choroba jest chorobą postępującą, zabierającą. To jest choroba cicha. To nie jest, że staje się to szybko, że widać tą chorobę. Ta choroba zabiera władzę właśnie w tych mięśniach. No i objawia się tak powoli, a wiadomo, że jest to choroba mięśni, a nasz organizm jest budowany cały z mięśni, więc to jest we wszystkim, wszystkim. No właśnie jest nawet i problemy z mówieniem, no ze wszystkim.
12: Co z leczeniem?
11: Z leczeniem, tak, żeśmy właśnie dostali, no dostaliśmy wycenę. Wycenę, ile automatycznie by ta terapia w Dubaju kosztowała. No, przedstawiliśmy ją fundacji, no i żeśmy dostali bardzo, bardzo ogromną kwotę, którą musimy zebrać, żeby Szymon mógł być poddany tej terapii genowej, 16,5 miliona.
12: Zbiórka jest prowadzona na Się Pomaga.
11: Tak, zbiórka jest prowadzona w fundacji Się Pomaga. Próbujemy już różnych kiermaszy. Cieszymy się, że jest tego, że już po prostu coś, że tak powiem, zaczyna się dziać.
12: A jest na przykład jakaś grupa z licytacjami, bo wiem, że też takie są
11: utworzone. Tak, tak, mamy już utworzoną grupę, właśnie bardzo ładnie ruszyły licytacje. No i przede wszystkim właśnie takie pierwsze pieniążki, które zaczęły wpływać, to były, są pieniążki z licytacji. No, były pierwsze kiermasze, w które zaangażowały się nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Nie były one prowadzone tylko na terenie naszej gminy Kotuń, ale nawet były w parafii Niwiski też prowadzone.
12: Jak państwo sobie w ogóle radzą z opieką nad dzieckiem, bo też na pewno dużo czasu poświęcacie właśnie na rehabilitację, na te w ogóle wizyty lekarskie same.
11: Tak, to znaczy bardzo dużo poświęcamy czasu. 4 razy w tygodniu jeździmy na rehabilitację. No i jest to rehabilitacja prywatna. No wiadomo, koszt też jest no, dosyć duży. No i jeszcze, jeżeli mamy taką możliwość, jeździmy nie tylko prywatnie, ale jeździmy jeszcze i z Narodowego Funduszu. No wiadomo, jest to rehabilitacja dziecięca, to znaczy jest prowadzona albo na ulicy Mylnej w Sielcach, a jak nie, to na Bemach właśnie jeździmy. No i jeszcze my dość, że jeździmy właśnie na tą rehabilitację fizyczną taką jego, to jeszcze...
13: Jacek!
11: No proszę mów.
12: Tak. Bardzo chcę powiedzieć coś do mikrofonu.
11: No a co powiesz? Powiedz, jak się nazywasz?
13: Miałam.
11: Szymon.
13: Miałam.
11: Szymon, a na nazwisko? Ko?
13: Kowalczyk.
11: Kowalczyk, właśnie. To znaczy my jeszcze jeździmy dodatkowo do logopedy, bo Szymon jak był małym dzieckiem, Szymon mówił, natomiast przez sytuację jego, jaką przeszedł, przez stres, Szymon przestał mówić. No i teraz, no że tak powiem, już mówi, no nie mówi jeszcze płynnie i ten, dlatego musimy na okrągło być pod stałą opieką logopedy.
12: Myślę, że jeżeli chodzi o to leczenie dystrofii mięśniowej, to w przypadku Szymona może ono dobrze podziałać, bo jeszcze jest w młodym wieku.
11: Tak, Szymon, no teraz ma dopiero 5 lat. On jeszcze jest w bardzo, że tak powiem, dobrej kondycji i on się porusza, nie ma, no ma problemy z poruszaniem, ale jeszcze w miarę sprawnie się porusza, chodzi sam, daje radę, no i to jest właśnie no, dużym takim też, że u Szymka jeszcze nie zostały jakieś mięśnie, które już nie da się ich odbudować. Jeszcze u Szymka w miarę działają wszystkie mięśnie, są w miarę sprawne. Także to też będzie no, dużym krokiem w tym, że będzie jeszcze no, łatwiej go uratować.
12: Jak można Państwa wspierać, oprócz tego, że poprzez zbiórkę na się pomaga, bo to myślę, że każdy znajdzie.
11: Tak, to znaczy przez zbiórkę, no nawet, że tak powiem, osoby potrzebne nam są do zbiórek, żeby nawet osoby były chętne, żeby się zaangażowały nawet w zbiórkę jako wolontariusze. No i po prostu... Szukamy wszędzie. Chodzę po włodarzach miast i proszę o pomoc, że jeżeli gdzieś by była jakaś możliwość nawet stania z puszką, czy nawet zrobienia jakiegoś kiermaszu dla Szymona, no po prostu wszędzie staram się, żeby po prostu zebrać dla nas no, nieosiągalną kwotę, te 16,5 miliona, tym bardziej, że ja jestem na urlopie wychowawczym, więc nie mam żadnych świadczeń z tego tytułu. Mąż jest na rencie zdrowotnej, ta renta też jest bardzo no, niewielka. No i jesteśmy jako rodzina zastępcza, dostajemy tylko pieniążki właśnie na Szymona. Bardzo, bardzo, ale to bardzo proszę, nawet może wprost nie proszę, ale błagam o to, żeby wspomóc nas właśnie, żeby udało nam się zebrać tą ogromną kwotę pieniędzy, jaką mamy do zebrania. No Szymon jest w fundacji właśnie, się pomaga i bardzo proszę, no wprost błagam i zachęcam do wpłat, żeby nam się udało. No bo najważniejsze dla nas jest, żeby Szymona poddać terapii genowej, no żeby mógł żyć, bo jedno dziecko z Szymona rodziny zostało, to znaczy odeszło bardzo szybko w wieku 16 lat, więc po prostu Szymona musimy ratować, żeby Szymon mógł z nami być i cieszyć się zdrowiem. Także bardzo, bardzo proszę, wprost błagam o każdą złotówkę przekazaną na jego leczenie.
12: Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się uda zebrać tą ogromną kwotę.
11: Tak, ja też wierzę. Mam naprawdę taką, to znaczy nadzieję, że damy radę pokonać tą ogromną kwotę, że będą dobrzy ludzie o dobrym sercu i nam w tym pomogą, żeby uratować go.
0: SK Siedlce.
12: Ze mną Ewelina Raczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, która opowie nam o ubiegłorocznych statystykach czytelnictwa w naszym mieście.
14: Dzień dobry, witam Panią i wszystkich słuchaczy Radia SK bardzo serdecznie. Mamy już w zasadzie wszystkie informacje na temat tego, co się działo w ubiegłym roku. Sprawy statystyczne są nam bardzo bliskie. Mogę Państwu przekazać taką ciekawostkę, że zbiory biblioteczne liczą na koniec 2025 roku u nas niespełna 300 tysięcy jednostek inwentarzowych. Nasz księgozbiór liczy prawie 280 tysięcy woluminów książek. Mamy zbiory specjalne, to jest prawie 17 tysięcy. Wzbogaciliśmy się o prawie 11 tysięcy woluminów, z czego prawie 10 tysięcy zakupiliśmy książek. To jest o 3400, dokładnie 21 więcej książek niż w roku 2024. Pozyskaliśmy prawie 108 tysięcy na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sami przeznaczyliśmy też bardzo dużo środków, bo około 200 tysięcy na zakup nowości. I z tych pieniędzy zakupiliśmy 6 tysięcy, dokładnie 9 nowości wydawniczych. To jest z naszych środków, a 3833 tak zwane sztuki zamówiliśmy z tych pieniędzy pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 21-25. Więc to myślę, że są takie informacje ważne, które należy podkreślić, że każdego roku przeznaczamy bardzo dużo środków finansowych na zakup nowości, pozyskujemy też te środki na zakup nowości, korzystamy z tego, dlatego że czytelnicy bardzo lubią po prostu nowe książki.

0: w ogóle z liczbą czytelników? Jak ona się zmieniła w porównaniu z poprzednimi latami?
1: Liczba czytelników szczęśliwie wzrasta. Jest taka metodologia, że od początku każdego roku, tak jakby zapisujemy, robimy te statystyki od nowa, zapisujemy czytelników, liczymy ich od nowa.
0: No właśnie warto podkreślić, że tutaj jest cały katalog różnych statystyk. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to aż tyle tych statystyk biblioteka prowadzi.
1: Tak, prowadzimy bardzo skrupulatne statystyki. To jest dla nas bardzo ważne. W zeszłym roku czytelników było około 11 tysięcy. To jest 14,4 tak jakby czytelnika na 100 mieszkańców. Prawda? One są, te statystyki są bardzo skrupulatne, bardzo takie szczegółowe. Mogę na przykład powiedzieć, że wypożyczyliśmy 272 809 jednostek inwentarzowych zbiorów bibliotecznych na zewnątrz. Prawda? Więc to wszystko, to co się dzieje, korzystamy z mechanizmów bibliotecznych, z programu bibliotecznego, więc każdy ruch, każda wizyta czytelnika, każdy ruch bibliotekarza jest skrupulatnie zliczany. Stąd też potrafimy każdego miesiąca wyciągnąć dane i obserwować, jak się mają te sytuacje statystyczne, na przykład w porównaniu do takiego samego miesiąca roku ubiegłego. No i cały czas na bieżąco to analizujemy. To też myślę, że czytelnicy, w ogóle mieszkańcy na przykład miasta, może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że jednak biblioteka jest w jakimś sensie podobna do korporacji.
0: Na pewno do urzędu.
1: No tak, tak, oczywiście. No, jeżeli chodzi o dokumentację, to też zajmuje to nam bardzo dużo miejsca i formalności wszelkie związane z pracą bibliotekarzy i w ogóle funkcjonowania biblioteki. Myślę, że można do małego urzędu porównać.
0: To jest jednak fascynujące, że z każdym rokiem ta liczba czytelników rośnie. W Siedlcach w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób czytających książki.
1: Tak, zauważamy to na co dzień. Biblioteka nigdy nie stoi pusta, bo nawet gdy budynek główny w poniedziałki jest no, nieczynny ze względów takich formalnych, to gro osób przychodzi i w ogóle jest zdziwionych, że jak to w poniedziałki wy nie pracujecie. W poniedziałki pracują filie biblioteczne, a w pozostałe dni od wtorku do na przykład soboty w budynku głównym, no naprawdę nie ma nawet 10 minut takiego luzu, chyba że jest zamknięta biblioteka na siłę, bo na przykład się szkolimy, albo w danym dziale jest tak zwane skontrum. Nie ma sytuacji, żeby ludzi nie było. Nie świecimy pustkami. Naprawdę kilka razy do roku w ubiegłych latach wymienialiśmy klamki do drzwi, bo po prostu no, były prawie że wyrwane. To tak się dzieje.
0: Też warto podkreślić, że znajdujemy się w specjalnym miejscu. No właśnie, może o tym miejscu powiedzmy więcej, bo myślę, że już ludzie nie pamiętają, że ono w ogóle jest dostępne w miejscu.
1: A no właśnie, jesteśmy w kabinie akustycznej. To jest takie miejsce, które jest przeznaczone do tak zwanej cichej pracy. To jest miejsce też idealne właśnie, żeby na przykład nagrywać podcast albo właśnie taką rozmowę do radia. To jest miejsce przeznaczone dla czterech osób z oddzielnym doświetleniem i z oddzielną wentylacją. Jest to pomieszczenie wyciszone, które pozwala na to, żeby się skupić. Można o dowolnej porze, no oczywiście w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej, skorzystać z tego pomieszczenia zupełnie bezpłatnie. Przeznaczone ono jest dla osób, które potrzebują takiej pracy w ciszy, potrzebują skupienia czasowego lub w ogóle na co dzień, ponieważ na przykład doświadczają takiej nadaktywności, są przebodźcowani, potrzebują wyciszenia i to jest właśnie takie miejsce stworzone w naszej bibliotece dla takich osób. Tutaj często korzystają uczniowie z tego miejsca, nauczyciele prowadzą indywidualne lekcje, korepetycje czasem. Tu można na spokojnie przeprowadzić tak zwaną burzę mózgów, bo nawet głośne rozmowy nie są słyszalne na zewnątrz. A czasami takie pomieszczenie jest potrzebne, bo w czytelni na przykład, no wiadomo, że wymagana jest powiedzmy cisza, tak? Jedna osoba czyta, druga pracuje przy komputerze, trzecia coś sobie może odsłuchiwać i nie ma takich jakichś sektorów, jest tak zwany

0: open space, a tutaj właśnie mamy takie miejsce, które jest przeznaczone do tej cichej pracy lub też głośniejszej pracy z kolei. No to tak po prostu od potrzeby zależy. Ale jest to miejsce, myślę, że bardzo ciekawe. Wiem, że już w naszym Siedleckim Uniwersytecie też pojawiła się taka kabina akustyczna. Jest to rzecz, którą bardzo serdecznie polecam w zasadzie wszystkim instytucjom, a zwłaszcza myślę szkołom. Tam w szkołach by się przydały takie kabiny.
1: Jeśli już mówimy o miejscach, to warto powiedzieć, że w Siedlcach powstanie nowe miejsce, miejsce spotkań, nad którym swoją pieczę będzie sprawowała biblioteka, ponieważ ono powstanie w ramach jednej z filii.
0: Tak. Przed nami duże wyzwanie, miejsce spotkań, miejsce aktywności mieszkańców naszego miasta, mieszkańców może bardziej osiedla, czy też tej części miasta, tej południowej, bo mówimy o ulicy Dreschera, mówimy o przeniesieniu tak jakby nowej lokalizacji filii bibliotecznej numer 1. Tam już mamy to zapewnione, że będziemy organizować po prostu wszelakie aktywności, które tak naprawdę w tej chwili spotykane są bardzo często w bibliotekach w Polsce i na świecie. Więc dla nas jest to wyzwanie, ale też naturalna kolej rzeczy, żeby oprócz tego, co robimy w ramach ustawy o bibliotekach, czyli gromadzimy, udostępniamy, ale też mamy za zadanie prowadzić tą działalność kulturalną i na tyle, na ile biblioteka może to zorganizować, to właśnie mamy taki zamiar to robić i integrować ludzi i dawać im możliwość spędzenia wspólnego czasu, może rozwijania swoich zainteresowań. Będzie to miejsce dla wszystkich, chociaż nie wszyscy tam się pomieszczą, ale będziemy starali się urozmaicać ofertę, czyli od przedszkola po seniora.
1: Kiedy to miejsce w ogóle powstanie? Bo z tego, co słyszałam, to ten budynek musi być najpierw dostosowany, wyremontowany, więc pewnie to trochę potrwa.
0: Wszystkie plany mają się, jakby realizacja tych wszystkich planów ma się zakończyć w bieżącym roku, czyli w 2026. Prace nabierają tempa, są kompletowane dokumentacje, są przyznane środki finansowe. Naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym punkcie w tej chwili, żeby myśleć o tym już jako o zrealizowanej praktycznie inwestycji, chociaż lokal faktycznie wymaga poważnego remontu, wymaga dostosowania tej przestrzeni do funkcjonowania obiektu takiego publicznego, do biblioteki. Są to wielokrotnie różne takie niuanse, których może Państwo nie widzicie na co dzień, ale dla nas ważne jest też, żeby wyeksponować część magazynową, ważne jest, żeby były miejsca do pracy przy komputerze, ważne jest, żeby był wolny dostęp do księgozbioru, no i ważne jest też, żeby było miejsce właśnie na prowadzenie tych zajęć, żeby czytelnicy, użytkownicy, nasi goście czuli się komfortowo, no i oczywiście, żeby też pracownicy mieli godne i miłe warunki do pracy, więc to naprawdę wymaga wielu działań, ale jesteśmy już naprawdę w takim doskonałym miejscu, bo jeszcze kilka lat temu myślałam, że to będzie tylko marzenie, a teraz już jest realizacja.
1: A trzeba też powiedzieć, że niedawno została wyremontowana i oddana do użytku filia numer 2.
0: W 2025 roku zrealizowaliśmy projekt z budżetu obywatelskiego pod tytułem Nowe oblicze filii bibliotecznej numer 2. To jest nasza największa filia, ta dwójka na ulicy Kaszubskiej 1 i została ona też w ramach tych środków z budżetu obywatelskiego wyremontowana na tyle, żeby pomieścić bardzo liczny, bo 40-tysięczny księgozbiór. Zostały zakupione nowe meble biblioteczne, one zostały zaprojektowane i zbudowane specjalnie dla nas, więc to nie są jakieś tam gotowe elementy kupione w sklepie. Musi być odpowiednia nośność tych mebli, konstrukcja, żeby utrzymała ten ciężki księgozbiór. Została powiększona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Został zrobiony też system przyzywowy w tej toalecie. Musiało to być wszystko dobrze zgrane, ponieważ jako to jest nasza jedyna filia z podjazdem dla osób na wózkach czy z wózkiem i te zmiany były konieczne po prostu, żeby tą toaletę wyremontować. Wyremontowaliśmy też pomieszczenie socjalne. Jest nowa lada dla pani bibliotekarek. Jest bardzo ładnie, zostało to wszystko pomyślane i zaprojektowane tak, żeby też wykorzystać tą przestrzeń maksymalnie, czyli od podłogi do sufitu i tak ustawić te meble, żeby też wykorzystać i tą pryzmę światła dziennego, zrobić porządne oświetlenie też tego księgozbioru, żeby czytelnicy mogli sobie sami tą książkę wypatrzeć i wybrać, bo tam jest oczywiście wolny dostęp. Myślę, że na ogromny plus ta zmiana. Nie ukrywam też, że biblioteka ze środków własnych dołożyła 70 tysięcy do tego remontu, więc koszt jest zdecydowanie więcej, ponad 250 z budżetu obywatelskiego, ale myślę, że warto, jest to przestrzeń publiczna, jest to przykład, myślę, że bardzo dobrego wykorzystania środków z budżetu obywatelskiego dla mieszkańców i będzie ta nowe oblicze służyło bardzo, bardzo długo, bo remontu w tej chwili nie było 30 lat. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK do obserwowania naszych bibliotecznych mediów społecznościowych, do obserwowania naszej strony internetowej, do pozyskiwania informacji, co się u nas dzieje, do zaciekawienia się tym, co robimy na co dzień. Oczywiście do odwiedzin, bo nie ma korzystania z biblioteki tak po prostu bez odwiedzin. My uwielbiamy czytelników widzieć się z nimi, rozmawiać, czuć ich na co dzień po prostu, więc bardzo serdecznie też zapraszam do wszystkich 5 filii na terenie miasta oraz do Biblioteki Głównej. Będzie nam bardzo miło gościć wszystkich na spotkaniach autorskich, na warsztatach, na zajęciach dla dzieci i młodzieży lub też wchodzić we współpracę, bo to jest naszą pasją po prostu, żeby dla każdego znaleźć jakieś miejsce, czas i możliwości, żeby tą biblioteką potrząsnąć po prostu i wycisnąć z niej jak najwięcej. Zapraszam serdecznie.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, poranny magazyn siedleckiej Eski. Miasto Siedlce ponownie w ogólnopolskiej rowerowej rywalizacji. O szczegółach opowie nam tak zwana pani przewodnik, czyli Natalia Zyśk, przewodniczka z lokalnego oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach.
3: Od 1 czerwca jeździmy w konkursie Rowerowa Stolica Polski. Jak sama nazwa wskazuje, jest to konkurs rowerowy, więc trzeba wyciągnąć je z piwnic, z garaży, troszeczkę odkurzyć, a potem zainstalować na swoim telefonie bezpłatną aplikację o nazwie Aktywne Miasta, założyć tam konto i oczywiście w zakładce Rywalizacje dołączyć do wspomnianej rywalizacji, czyli do konkursu o nazwie Rowerowa Stolica Polski dla miast prezydenckich. Potem przy każdym wyjściu na rower trzeba koniecznie włączyć tą aplikację, żeby zarejestrować przejechane kilometry, bo tylko wtedy policzą się jako wynik do konkursu i złożą się na finalny wynik całego miasta, dlatego że konkurs i możliwość wygrania w tym konkursie, głównie przez miasto, bo jest to konkurs między miastami w Polsce, polega na tym, że jak najwięcej osób, jak najwięcej mieszkańców, znajomych, rodzin, które chcą wspierać miasto Siedlce w uzyskaniu tytułu rowerowej stolicy Polski, muszą po prostu te kilometry oficjalnie rejestrować. Więc wyjście na rower to jedno, do czego oczywiście przede wszystkim zachęcamy, ale ważne jest także, żeby pokazać, ile jeździmy i jak to robimy. Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca, więc jeździmy cały miesiąc. Jest sporo czasu, żeby tych kilometrów nazbierać, ale także musimy pamiętać, że konkurencja nie śpi, więc warto na ten rower wyjść codziennie, chociaż na parę kilometrów, albo może po prostu w czerwcu zamienić tradycyjny środek, którym przemieszczamy się do pracy czy szkoły, właśnie na rower, bo naprawdę 3, 5, 10 kilometrów dziennie, tyle ile jesteśmy w stanie zrobić, To jest naprawdę dużo, bo w przemnożeniu na liczbę mieszkańców Siedlec, jeżeli każdy zrobiłby dosłownie po te 5-10 km, no to wygraną mamy w kieszeni. Tym bardziej, że w ubiegłym roku braliśmy udział w tym konkursie po raz pierwszy i udało nam się zająć pierwsze miejsce w kategorii miast o wielkości między 65 a 100 tysięcy mieszkańców i w ogólnej klasyfikacji piąte miejsce w Polsce. W tym roku próbujemy naszych sił po raz drugi, w związku z tym wszystkie ręce na pokład, wszystkie rowery na pokład i po prostu każdy jeden kilometr się liczy, bo jesteśmy blisko wygranej. Tylko potrzebujemy wkładu każdego mieszkańca, każdego, kto chciałby pokazać, dołożyć tą swoją cegiełkę i pokazać, że chce grać wspólnie do jednej bramki.
1: W Siedlcach odbywają się też różne dodatkowe aktywności związane z tym konkursem. To może powiedz o tym więcej.
3: Cały czerwiec będą odbywały się różnego rodzaju wycieczki, rajdy, przejazdy rowerowe, więc jeżeli ktoś nie chce jeździć indywidualnie, może to robić wspólnie z innymi mieszkańcami, dlatego że zarówno miasto Siedlce, Siedlce Miasto Przyjazne i Agencja Rozwoju Miasta Siedlce będą prowadziły dla mieszkańców różne wspólne imprezy, różne wspólne wydarzenia rowerowe, ale także członkowie Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej z oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Podlasie w Siedlcach będą prowadzili różnego rodzaju wycieczki. Do całej akcji dołącza się także grupa rowerowa Gruppetto, którzy jeżdżą troszeczkę szybszym tempem, ale nie tylko, bo w tym roku zaproponowali utworzenie grup, które będą jeździły troszeczkę wolniejszym tempem, żeby każdy mógł spróbować jazdy właśnie w takim peletonie, w takiej grupie kolarskiej. Bardzo ciekawą imprezą, która będzie odbywała się też przez cały czerwiec, będzie to rowerowa gra miejska pod nazwą Licytacje Kilometrowe. W każdym tygodniu czerwca będą podane dwa różne miejsca w Siedlcach. Miejsca charakterystyczne, które myślę wszyscy bardzo dobrze znamy i trzeba będzie do tych miejsc pojechać rowerem. I tutaj jest największa trudność, bo oprócz zmierzenia kilometrów aplikacją Aktywne Miasta przy dołączeniu jako wsparcie kilometrowe dla miasta Siedlce w konkursie Rowerowa Stolica Polski, trzeba będzie także pokonać jak największą liczbę kilometrów, przy czym nie ma limitu i nie wiemy, jaki dystans pokonają inni uczestnicy. Wobec tego to my musimy zdecydować, na ile nas stać i ile kilometrów chcemy dać do tej licytacji, ile kilometrów chcemy dołożyć do konkursu. Co tydzień w niedzielę trzeba będzie opublikować na Facebooku zdjęcia, które trzeba będzie sobie zrobić w tych dwóch miejscach, do których się pojedzie. Na tych zdjęciach muszą być trzy rzeczy. Osoba, która bierze udział w konkursie, nie musi być widoczna twarz na zdjęciu, musi być rower lub jego część oraz oczywiście obiekt, do którego będziemy chcieli, żeby dane osoby pojechały. I w tym wpisie na Facebooku, wrzuconym na Facebooka jako wpis publiczny, trzeba będzie umieścić hashtag licytacje kilometrowe Siedlce, po tym Was znajdziemy, i liczbę kilometrów, które dajecie do licytacji oraz ID z aplikacji Aktywne Miasta. To ID można sprawdzić sobie w menu aplikacji w lewym górnym rogu, takie trzy poziome kreseczki. I tam jak wejdziemy, będziemy mieli panel użytkownika. Po wejściu w panel użytkownika znajdziemy nasz indywidualny, unikalny numer. Potem sprawdzimy i zweryfikujemy, czy rzeczywiście trasa przebiegała zgodnie z założeniami gry, bo głównym założeniem gry jest to, że nie można wyjeżdżać poza teren miasta Siedlce. Jest to miejska gra rowerowa, wobec tego jeździmy tylko po mieście. Świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, świetna propozycja dla osób, które lubią jeździć indywidualnie, dlatego że tutaj wybieracie Państwo sami, ile chcecie przejechać, którymi ulicami, którędy oraz kiedy i jak długo będzie trwał Wasz udział w grze. Zachęcam bardzo serdecznie, jako nagrody są vouchery do Centrum Rowerowego w Siedlcach. Tygodniowe nagrody, czyli te z każdej z czterech części z czerwca, to wartość 400 zł do wykorzystania na dowolny zakup. Natomiast z każdego tygodnia będziemy sumowali kilometry uczestników, którzy będą powtarzali swój udział w każdym tygodniu i na koniec miesiąca wybierzemy uczestników, którzy łącznie przez 4 tygodnie przejechali najwięcej kilometrów w grze. Oczywiście będziemy brali pod uwagę kilometry zgłoszone jako te najwyższe, czyli po jednym wyniku opublikowanym przez danego uczestnika w danym tygodniu. dlatego że w tygodniu uczestnicy mogą powtarzać trasę tyle razy, ile chcą i tyle razy, ile chcą przelicytować innego uczestnika. Dlatego, że jest to licytacja, więc jeżeli po wejściu w hashtag licytacje kilometrowe Siedlce podejrzycie Państwo innych uczestników i zobaczycie, że przejechał ktoś więcej kilometrów, to można spróbować podbić tą stawkę, wyjść na rower jeszcze raz i spróbować przelicytować innych uczestników po to, żeby wygrać. Zachęcam do wspólnej zabawy, bo myślę, że dostarczy nam dużo wrażeń i emocji, a dla najmłodszych uczestników na pewno będą przewidziane jeszcze jakieś dodatkowe niespodzianki. Osoba, która przez cały miesiąc przejedzie najwięcej kilometrów, otrzyma nagrodę główną o wartości 800 zł, a będzie to również voucher, więc po zsumowaniu tych różnych wszystkich nagród łącznie do zdobycia vouchery o wartości 2400 zł, więc jest o co powalczyć, zachęcam serdecznie, a przede wszystkim do tego, żeby podorzucać jak najwięcej tych kilometrów do konkursu Rowerowa Stolica Polski.
1: A w takim razie w jakich imprezach rowerowych warto wziąć udział w czerwcu?
3: Na pewno warto rozważyć imprezy, które będą odbywały się w weekend. Już w piątek wieczorami o godzinie 20.30 będą startowały tak zwane night bikingi, czyli radosne, kolorowe, rozświetlone przejazdy przez miasto w ruchu zamkniętym, z obstawą policji i straży, więc będzie to przejazd bezpieczny. Natomiast w soboty wieczorami o godzinie 20.00 spod Urzędu Miasta będą ruszały przejazdy o nazwie Valmont rowerem na okrągło, ale przede wszystkim możliwość po raz kolejny przejechania po siedleckich ulicach i nabicia dodatkowych kilometrów. Te przejazdy to około 20 kilometrów. W każdą niedzielę czerwca będziemy spotykali się na rodzinnych rajdach rowerowych. Wszystkie będą rozpoczynały się o godzinie 15 i będzie można dołożyć do konkursu od 13 do 15 kilometrów. Zachęcam do udziału przynajmniej w tych imprezach weekendowych, dlatego że w ciągu tygodnia często nie mamy czasu, jest szkoła, jest praca, ale również i w tygodniu będzie możliwość dogłożenia kilometrów, jeżeli ktoś chciałby robić to wspólnie, bo będziemy jeździli rano, tak zwana poranna pętla w Parku Miejskim Aleksandria i jeżeli ktoś ma czas przed pracą, przed szkołą, spotykamy się o godzinie 6 przy bramie wejściowej do parku od strony ulicy Wiszniewskiego i będziemy jeździć sobie w kółko po obwodzie, po obrzeżach parku, po wyznaczonej drodze dla rowerów, dlatego że cała pętla ma około 1 km i wystarczy zrobić kilka kółek rano przed porannymi naszymi codziennymi zajęciami, żeby również dołożyć te parę kilometrów. Wieczorami będą odbywały się również różnego rodzaju imprezy, które nazywamy podwieczorkami rowerowymi. Te podwieczorki będą się zaczynały około godziny 17 i będzie można na przykład w poniedziałki pojeździć po tak zwanych serwisówkach. Ta impreza pod nazwą Poniedziałkowe Serwisówki, tak możecie je znaleźć w internecie. To przejazdy o długości około 30-40 km. Spotykamy się zawsze przy rondzie Solidarności, który znajduje się przy ulicy Partyzantów i Kraszewskiego w Siedlcach i stamtąd będziemy wyjeżdżali na obrzeża miasta, na drogi tak zwane serwisowe nowo wybudowanej autostrady A2, czyli potocznie nazywanej Autostrady Wolności. Jest tam świetna nawierzchnia, świetne warunki do jeżdżenia, tam również można zdobywać kilometry. Jeżeli ktoś jeszcze nie jeździł, zachęcamy, żeby do nas dołączyć, nie trzeba się zapisywać, udział jest bezpłatny, a będzie można poznać i wypróbować nowe trasy w okolicach Siedlec. We wtorki, w środy, w czwartki będziemy mieli dla Was zawsze jakąś propozycję podwieczorkową i tych propozycji jest na tyle dużo, że pozwólcie, że nie będę ich wymieniać, a zaproszę Was na specjalną stronę, która została przygotowana na potrzeby tegorocznej rywalizacji i konkursu. To jest strona rowerowe.siedlce.pl. Tam mamy zakładkę kalendarium i w tej zakładce, klikając na dowolny dzień z czerwcową datą, znajdziecie spis wszystkich imprez, informacji o tym, o której godzinie się zaczynają, czy to w mieście, czy to poza miastem, bo w ramach konkursu możemy oczywiście też wyjeżdżać poza miastem, ale jak to czasami bywa, trochę raźniej w grupie, dlatego że nie zostawiamy się, jeżeli coś się komuś wydarzy, coś się stanie, popsuje się rower, to zostajemy, pomagamy, rozwiązujemy sytuację i oczywiście kręcimy razem. Dlatego zachęcam, żeby dołączać do różnych wspólnych imprez, przejazdów i wydarzeń, bo tylko ilość uczestników i ilość przejechanych przez nich kilometrów może dać nam wygraną. Strona rowerowe.siedlce.pl, tam są wszystkie informacje i jeszcze jedna bardzo ważna zakładka, którą warto odwiedzić na tej stronie, to zakładka nagrody. Dlatego, że w tym roku mamy ponad 1200 nagród, które czekają na Was i są do rozdania, między innymi konkurs Wymieniaj kilometry na nagrody, w którym można wygrać między innymi kominy, koszulki sportowe, torby rowerowe, plecaki rowerowe, czy chociażby vouchery będące biletami do nowego kina w Siedlcach. I te wszystkie nagrody czekają na Was już po pokonaniu pierwszych kilometrów. Kiedy zrobicie 200, 300, 500 kilometrów, zgłaszacie się z aplikacją Aktywne Miasta, którą poświadczacie przejechane dla miasta kilometry, zgłaszacie się na ulicę Prusa 6, tak jak mamy halę sportową i lodowisko Arms, i tam wymieniacie kilometry na nagrody, na dowolną wybraną przez siebie nagrodę. Oczywiście do momentu, kiedy nie zostaną wyczerpane, ale jest ich na tyle dużo, że wierzymy, że każdy coś wybierze dla siebie i uda mu się coś złapać. Natomiast warto jeszcze z jednego względu łapać kilometry, bo kilometry, które zbierzemy przez cały miesiąc, biorą udział w finałowej klasyfikacji, w której być może zajmiemy jedno z 6 nagradzanych miejsc. Oczywiście wśród tych, którzy przejadą najwięcej kilometrów. Dodatkowo 30 czerwca na zakończenie konkursu, podczas tak zwanego finałowego przejazdu po mieście, który będzie takim wspólnym świętem i podsumowaniem rowerowych zmagań w mieście, będzie losowanie nagród spośród uczestników tego ostatniego rajdu finałowego. Z tego co wiem, do wygrania 13 rowerów oraz pakiety różnych gadżetów od różnych siedleckich firm, które są w tym roku naszymi wspaniałymi sponsorami i przygotowali nam naprawdę dużo niespodzianek i dużo frajdy związanej z tym, że nasz trud włożony w zdobywanie kilometry będzie nagrodzony. Dlatego koniecznie zajrzyjcie na stronę rowerowe.siedlce.pl i tam naprawdę znajdziecie wszystkie szczegóły. Do zobaczenia na rowerach!
2: SK Siedlce.
1: Zmieniamy temat. Przez cały rok szkolny w Siedlcach realizowana była kampania profilaktyczna Widzę, rozmawiam, reaguję. Prowadzone w jej ramach działania zostały podsumowane tradycyjną konferencją.
4: Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach. Konferencja podsumowująca kampanię Widzę, rozmawiam, reaguję o zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. To jest dla nas zawsze bardzo ważny moment, ponieważ każdego roku wykonujemy mnóstwo pracy. Ten rok nie był inny. Były spotkania warsztatowe z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Były 3 debaty, były listy do dorosłych, konkursy plastyczne i na scenkę teatralną. Także działo się naprawdę bardzo wiele. Zmieniła się nieco formuła naszych debat. Tak jak do tej pory, oczywiście nasi uczniowie przygotowują na zadany temat swoje wystąpienia i potem rozmawiamy o tym, ale postawiliśmy na bardziej taką wizualną też wersję, ponieważ w tym roku tematem był dialog międzypokoleniowy i szukaliśmy możliwości porozumienia między młodymi i dorosłymi. Wymyśliliśmy sobie taką stację i pociągi, doświadczenia odjeżdżające do przyszłości. Staraliśmy się znaleźć takie cechy, które będą dla nas atrakcyjne. Dorośli zostawiali takie cechy na kartach biletowych, które według nich przydają się w dorosłym życiu, a o których czasami młodzież zapomina. Natomiast młodzi pisali o tym, co sami chcieliby ze sobą zabrać w dorosłość. Możemy domyśleć się, że są to cechy, które nie są zbyt łatwo dostrzegane w nas dorosłych. I rozkład jazdy wartości, który jest również na konferencji, to jest takie przypomnienie, żebyśmy wszyscy mieli przed oczami, czego oczekujemy. W walizce obok tego rozkładu znajdują się również pytania, które pojawiły się na debacie dorosłych. To są pytania zadawane przez młodzież. Debata dorosłych wyglądała w ten sposób, że na miejsca, które zajmowali pedagodzy, przedstawiciele różnych instytucji, znajdowały się w kopercie zamkniętej pytania po jednym na każde miejsce. Dla dorosłych było to zaskoczenie, ponieważ te pytania nie były wcześniej znane. Była reprezentacja młodzieży z dwóch szkół ponadpodstawowych i dorośli odpowiadali na te pytania. Młodzież oczywiście miała prawo głosu, mogła dopytywać, mogła za pomocą zielonych i czerwonych kartek manifestować, czy to już jest wyczerpująca odpowiedź, czy no, być może zbyt okrągłymi zdaniami o niektórych rzeczach opowiadamy. Były też takie momenty zaskoczenia. Na przykład, myślę, że i dla dorosłych, i dla młodzieży. Na pewno zadziwiło nas, kiedy młodzież powiedziała, że według nich dorośli przeżyli już tyle w swoim życiu, że nie popełniają błędów. Pamiętam, że wtedy zadałam takie pytanie, żeby wszyscy dorośli, którzy nie popełnili błędu, podnieśli zieloną kartkę do góry, a ci, którym zdarza się popełniać nadal błędy, czerwoną. I to było autentyczne zdumienie w oczach młodych ludzi, że cała sala podniosła czerwone kartki. Myślę, że to takie spotkania i też takie momenty zderzenia są bardzo ciekawe, bo też pomagają młodzieży spojrzeć na nas dorosłych inaczej i może to jest jakiś klucz do porozumienia. Na pewno jest potrzeba, marzenie o porozumieniu i to widać bardzo wyraźnie też z wystąpień, które pojawiały się w czasie tych debat. To jest zadziwiające, czasami zatrważające, kiedy pojawiają się dokładnie te same określenia w wypowiedziach uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Wydawało mi się, że po tylu latach, kiedy ta wiedza psychologiczna jest bardzo dostępna, kiedy my słyszymy o tym, jak nie wolno nam mówić do młodych, co to robi, jeżeli wypowiadamy takie, a nie inne słowa, jak wiele jest ciągle jeszcze tych samych sformułowań, jak wiele jest rzeczy, które robimy w sposób raniący. Na przykład mówienie o wyglądzie, ale w taki sposób, który dowala temu młodemu człowiekowi. W rodzaju masz kolczyki, wyglądasz jak świnia. Wyglądasz jak, nie będę kończyła, to chodzi o ubranie krótkiej spódnicy. Pytania, ty z pracy czy do pracy? Tak, i to są takie rzeczy, które no, bolą młodych ludzi i myślę, że każdego dorosłego, kto myśli logicznie i kto po prostu chciałby szukać jakiejś nici porozumienia. Liczę na to, że spojrzymy na siebie jak na człowieka. My na młodych, że to jest młody człowiek, a młodzi spojrzą na dorosłych, nie jak na ludzi, którzy mają do nich żal, pretensje, są czepliwi, tylko może na ludzi, którzy doświadczyli wiele i chcieliby uchronić. I być może te błędy dorosłych wynikają z faktu, że tak bardzo chcą uchronić, a nie do końca chcą się przyznawać do swoich błędów. Bo tak myślę sobie, z czego wynika fakt, że młodzi uważają, że dorośli nie popełniają błędów. A jeśli popatrzą się na nas i będziemy mówili o tym, ile razy my mieliśmy jakieś słabości, to może to jest droga.
5: Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka, Uniwersytet Warszawski.
1: Dziś o granicach będzie Pani opowiadała osobom, które uczestniczą w podsumowaniu tegorocznej kampanii profilaktycznej. Widzę, rozmawiam, reaguję.
5: Tak, ponieważ to jest spotkanie w ramach szukania jak najskuteczniejszych sposobów oddziaływania na młodych ludzi. Tak powszechne jest dzisiaj wskazywanie, że mamy do czynienia z takim ogromnym pogarszaniem się kondycji psychicznej. Tak, to prawda, to pogorszenie dotyczy nie tylko dzieci, ale w ogóle nas wszystkich. Zadajemy sobie pytanie, z czego to wynika, jak oddziaływać na młodych ludzi, żeby mogli wzrastać w optymalny sposób, bezpiecznie, zupełnie bez zagrożeń. No pewnie tak całkiem zrealizować takich zamierzeń to nikomu się nie uda. Życie zawsze się wiąże z pewnymi zagrożeniami. No ale prawdą jest, że dzisiaj wiemy, już i w oparciu o analizy działalności takiej praktycznej i w oparciu o liczne wyniki badań, naprawdę z laboratoriów na całym świecie, wiemy, że nie jest prawdą to, czego ciągle bronią niektórzy z nas, mianowicie przeświadczenie, że jak dziecko odpowiednio krótko przytrzymać, to ono wtedy nie sprawia żadnych kłopotów i wspaniale się rozwija. No wiem, że nie do końca tak jest. Uczymy dzieci takiego pozornego posłuszeństwa, czyli wtedy, kiedy jest ryzyko spotkania się z reprymendą i karą, to ewentualnie stosują się do wymagań. No to jeśli taka presja nie skutkowała, pojawiły się przeciwne zupełnie poglądy, to już bliżej końcówki XX wieku i naszych czasów. Mianowicie taka nadzieja, że może wychowanie bezstresowe jest tym, co pozwoli osiągać i w wychowaniu dzieci, i w życiu społecznym jak najlepsze rezultaty. Może ludzie wychowywani bez przymusu, bez strachu wyrosną na wspaniałe, otwarte, twórcze osoby. No, dzisiaj wiemy już, że nie bardzo te oczekiwania udało się zrealizować. Praktycy, psychologowie kliniczni mówią, że takie bezstresowe wychowanie to właściwie albo prowadzi do ukształtowania takiego naprawdę bachorka, chciałoby się powiedzieć, z którym nikt nie może wytrzymać, przeświadczonego, że cały świat jest do ich obsługi, albo człowieka niepewnego siebie, znerwicowanego, wymagającego stałego kontaktu z psychologiem. No to zaczęto szukać jeszcze innego podłoża i to jest to, w co dzisiaj w oparciu o wyniki badań naprawdę wierzymy. Wydaje się, że to jest najrozsądniejsze podejście do wychowania.
1: Czyli taki złoty środek.
5: To można powiedzieć, że złoty środek. Odrzucamy nadmierną presję, ale Boże, broń nie ograniczamy, nie odrzucamy całości wymagań. Czyli nie zamieniamy życia rodzinnego w ten obóz przetrwania i rodzic nie ma funkcjonować jako kapo, ale nie ma też funkcjonować jako kumpel czy kumpelka swojego dziecka, no po to, żeby razem czerpać z tego życia tylko korzyści. Stawianie granic to wychowywanie z szacunkiem, z zachowaniem godności dziecka, ale też z zestawianiem bardzo precyzyjnie określonych norm i wymagań. Dziecko musi wiedzieć, co wolno, a czego nie wolno. Mało to, jak będzie wiedziało, jakie zasady, jakie reguły, czy w którym miejscu przebiegają granice między zachowaniem dopuszczalnym, a tym, którego nie wolno realizować. Jak będzie wiedziało, to wtedy naprawdę może się czuć bezpiecznie w społeczeństwie, bo wie, jak w nim funkcjonować, żeby radzić sobie z różnego rodzaju wymaganiami. O.
1: A czy z Pani doświadczeń wynika, że rodzice radzą sobie z tym stawianiem granic, czy niespecjalnie?
5: Nie, zdecydowanie nie. I u niektórych rodzin obserwujemy nawet nieświadome, ale jednak posługiwanie się przede wszystkim tą wizją kary, zagrożeniem karą w przeświadczeniu, że strach spowoduje, że dziecko będzie się zachowywać tak, jak my chcemy. No a niestety, i z moich doświadczeń to wynika, że chyba coraz częściej mamy do czynienia z czymś, co przypomina wychowanie bezstresowe. To znaczy, rodzice no niby powtarzają jakieś wymagania wobec dziecka, ale brakuje im chęci, konsekwencji i wytrwałości w tym, żeby doprowadzać do realizacji tych wymagań. Mam czasami wrażenie, że rodzice się tak troszkę wymykają i próbują nie pełnić roli wychowawczej. Wydaje się, że jak będą ustępować dziecku, to nie będzie żadnych awantur, nie? I będą mogli w spokoju robić to, no czego przecież w dorosłym życiu nigdy nam nie brakuje jakichś rzeczy do zrobienia.
1: To może na zakończenie taką poradę, co powinni robić rodzice?
5: powinni się zastanowić, co dla nich jest najważniejsze w wychowywaniu dziecka. Z jednej strony obserwować to, jakie właściwości, jakie cechy ma to dziecko, bo przecież może mieć trójkę dzieci i każde z nich może być naprawdę inne. A potem, jak już wiemy, jakie są indywidualne cechy naszego dziecka, także te związane z wiekiem, bo przecież człowiek się zmienia w trakcie rozwoju, to musimy się zastanowić, co dla nas jest najważniejsze. I w tych miejscach stawiać dziecku wyraźnie granice. No są na przykład dorośli, dla których najważniejsze jest to, żeby ich dziecko okazywało szacunek wszystkim innym dorosłym. No, mają prawo, rodzice mają prawo stawiać sobie jakieś cele w odniesieniu do swoich dzieci. Dla innego rodzica taką rzeczą bardzo wyraźną może być wychowanie dziecka, no nie, bardzo odważnego i bardzo śmiałego, bez takich oporów społecznych. No wtedy będą je uczyć kontaktu z innymi ludźmi w zupełnie inne sposoby.
6: Katarzyna Dubieńska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Kampania Widzę, Rozmawiam, Reaguję. To jest bardzo wartościowa rzecz. To jest spotkanie na każdym poziomie. Spotkanie realizatorów wraz z dziećmi, z młodzieżą, na warsztatach, podczas konkursów, podczas rozmów indywidualnych, które wiemy, że mają ogromne znaczenie dla dzieciaków. To jest również możliwość spotkania z rodzicami, chociażby w postaci miejskiej wywiadówki i powiedzenia, co nasze dzieci tak naprawdę myślą. Przełożenia trochę z języka młodzieżowego na nasz, z czym młodzież dzisiaj się boryka, jakie ma problemy, a co jest dla nich tak naprawdę bardzo ważne i na czym im mocno zależy. To jest też możliwość spotkania właśnie z dyrektorami, ale również z pracownikami placówek oświatowych, placówek pomocowych. Szereg specjalistów, którzy dzisiaj zasiedli na sali. Bo sam fakt, że sala jest wypełniona po brzegi, że tak naprawdę osoby, które teraz dochodzą i się spóźniają, to widzą, że będzie problem z tym, żeby siąść, pokazuje, że tematyka poruszana w ramach kampanii jest niezmiernie istotna, że dzisiejsze nasze współczesne dzieci bardzo potrzebują naszego wsparcia, ale takiego mądrego wsparcia, mądrego, towarzyszącego, pokazującego, jaki jest świat, co jest dobre, co jest złe, ale niekoniecznie przywództwa, które jest wskazującym tą odpowiednią, konkretną drogę. Stajemy tak naprawdę w obliczu bardzo dużej walki o tą naszą młodzież, o nasze dzieci, dlatego że nasz rywal w postaci mediów elektronicznych, social mediów, pokazuje zupełnie inny świat. Zacierane są tam bardzo wartości, z którymi my się utożsamiamy jako dorośli ludzie, jako ci, którzy chcą, żeby nasze dzieci wyrosły na mądrych, fajnych, radzących sobie w życiu dorosłych. Więc ten nasz przeciwnik jest silny. Stąd też my musimy, ale nie siłą, właśnie obecnością, byciem razem, delikatnością, granicami, konsekwencjami, być koło naszych dzieciaków, po to, żeby one faktycznie miały ten dobry start w życiu.
2: SK Siedlce.
7: Radio SK.
2: SK Siedlce News.
8: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz, to nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła, a na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
2: SK Siedlce.
9: Nazywam się Paulina Ładosz. Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski no jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14
8: 14 lat.
9: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
8: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
9: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie postawię kropkę na D, no, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
8: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
9: Wystarczy wpisać kropka na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
8: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
9: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
8: Słowa napisałaś samodzielnie, a kto skomponował muzykę do piosenki?
9: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
8: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna no, swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
9: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chmos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
8: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
9: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występowałam w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
8: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
9: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
8: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
9: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki, więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
7: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
9: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
7: Oczywiście, że tak. Chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
9: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
7: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę, od radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze. Walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
9: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
7: Dziękuję.
9: Dziękuję.
2: SK Siedlce.
8: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
10: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
11: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewoluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa. Ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, że by doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie. Ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami oni chcą wymienić. Też chcemy, żeby ekodoradca doradził i doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
12: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje. Ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku. Bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
13: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć,

0: mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa, dlatego że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, tak powiem, z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, nawet do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
1: SK Siedlce.
2: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
3: Wioleta Wołoc, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
4: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
3: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza, uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
4: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też, żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę, czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. Moment, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
3: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno to wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, taki, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna. Tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posunięte mocno, prawda, i techniki, i

0: do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałby się jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać, i korzystają, i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku, i też jakichś tam przeżytych lat.
1: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły, mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOPR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
0: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonią ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy, to co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej, to oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzieś to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krócej, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
1: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czesny magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
2: SK Siedlce. I wszyscy na...

0: Pytam mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki i kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej?
2: Atmosferę
1: w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: Ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i tak. Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie, stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy, także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie, także bo to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo, dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było.
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: Oj, w Siedlcach, ja w Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, mieszkania w akademiku, fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką, więc więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i na do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także oczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo te wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych takich ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musieliśmy z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Pławskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca są miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
4: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Pławskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które niestety były takie rodziny, które mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jednak oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone, za serce ścisnęło, bo niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. Ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
5: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko młodzi
7: komunikowali. To nie teraz.
8: Nie te czasy.
7: W szklanych ekranach.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
9: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców. No, wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda? Lata bez troski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
8: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach od mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
0: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
8: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
10: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
5: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były,
11: kolejka, bo w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie, pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
0: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
11: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać, trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz? Niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuje wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
0: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
12: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
13: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki. Także było naprawdę, pomimo takich warunków, czasami surowych, no, można powiedzieć, że no, skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
12: Zdajemy tak, sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo no, to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
13: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
12: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
14: Bardzo dobrze wspominam, bo to były przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańczówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
0: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
14: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyle czym? Wycieczkę do Kisielna na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
0: A w jakim zakładzie pan pracował?
14: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba lata, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładzie rybarskarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i Nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
0: Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
14: Bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam, znaczy mam, miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wioziłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło. Ale jest co wspominać i to się liczy.
15: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
0: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
16: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
0: Co pan najlepiej wspomina?
16: I przystojniejszy. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie, niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia, bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swoich dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata, a byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
0: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
17: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. Jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć, oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów, oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. Skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było, było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
18: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane, każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne, ludzie tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi. Po 30 latach nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy, co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie wiedzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać. Wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie, nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
19: SK Siedlce. SK Siedlce.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

tam jeść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Radio SK. Radio SK.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: SK Siedlce.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.